0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymane opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Bawuł gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wertycka. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja, a w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj, benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł 48 groszy, olej napędowy 6 zł 91 groszy za litr, bez zmian tylko benzyna 98 7 zł 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów, teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano

Brian Parry, czyli Dolce Vita. Moi drodzy, też mam nadzieję, że to będzie piękne życie w piątek, sobotę i niedzielę, bo przecież już odliczamy do weekendu, już gdzieś ten weekend za rogiem, a nie w ten weekend, tylko w następny, podwójne świętowanie w Morskim Centrum Nauki. Dzień wypełniony atrakcjami, widowiskowe pokazy chemiczne, seanse w planetarium, warsztaty Lego, gigantyczne bańki mydlane, naprawdę sporo się będzie działo w Morskim Centrum Nauki, z okazji czego? Dnia Dziecka oczywiście, a w tym roku Dzień Dziecka połączony jest z 3. urodzinami Morskiego Centrum Nauki i to podwójne świętowanie już w sobotę 30 maja. Program wydarzenia jest bogaty, a atrakcje zaplanowano między 10 a 18 na wszystkich centrach Morskiego Centrum Nauki. Dlatego 30 maja pod ten Dzień Dziecka warto skierować się właśnie na Łasztownię.

20 minut po godzinie 6. Oczywiście najlepsza muzyka, która rozgrzewa w piątek rano na antenie radia Super FM. Jeżeli szukacie atrakcji, zajęcia w naszym mieście, to podpowiadamy. Jeszcze dzisiaj i jutro można pójść, pojechać na przykład na korty tenisowe przy Alei Wojska Polskiego. Tam trwa jedna z najważniejszych imprez sportowych w kalendarzu 2026 roku. Chodzi oczywiście o Szczecin Cup by Kia Polmotor. To jest takie wydarzenie, z którego łączyliśmy się zresztą na antenie radia Super FM w tym tygodniu, bo prosto z kortów mówiłem wam o rozpoczęciu tego turnieju. Rywalizacja najmłodszych tenisistów do lat 14 i 16 w Europie, bo w zasadzie przyjechali z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Estonii, z różnych krajów, z Grecji, z Łotwy, z Czech, z Belgii, naprawdę zewsząd z Europy, żeby właśnie w Szczecinie zagrać. To jedna z naszych piątkowych i sobotnich propozycji specjalnie dla was, a inna to muzyka, bo Bledka, Wally Lopez, Jamie Scott, oni jeszcze przed godziną 6.30.

0: bardzo optymistyczna prognoza pogody na piątek, sobotę i niedzielę przed nami tuż po 6:30.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że będzie dobrze i słowa dotrzymam. Dzisiaj 21 stopni po południu i mimo wszystko sporo słońca, wiatr umiarkowany, ale dzisiaj to jeszcze będzie spokojnie. W weekend, w sobotę i w niedzielę 27, powtórzę jeszcze raz, 27 stopni, tylko słońce. Piękny weekend w Szczecinie nam się wylosował.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Czyli nie dość, że w Szczecinie weekend to już jest bardzo duży plus, to po drugie, że piękny, słoneczny i prawie 30 stopni. Lato nam się wylosowało w ten weekend, a przedsmak tego lata już dzisiaj. Za 28 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, cześć, tutaj Super FM. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców, ale także doniesienia z naszego miasta. No bo przecież wczoraj pierwszy dzień koncertów podczas Juvenaliów 2026. A jest też ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami, bo mają one swoją przestrzeń, swoje miejsce na Łasztowni, na Juvenaliach. Będziemy o tym jeszcze przypominać. Witajcie.
4: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Troszeczkę tak zrobiło się miło, przyjemnie, może nawet nostalgicznie, bo Simply Red i Stars w Super FM, jeżeli chodzi o muzykę, zaraz przyspieszymy, spokojnie. A czy przyspieszymy, jeżeli chodzi o ulicę Szczecina? To znaczy, czy jest wiele miejsc, gdzie trzeba się zatrzymywać? Nie. Oczywiście, przejezdnie, pora wczesna, a więc i dobrze, jeżeli chodzi o sytuację na ulicach naszego miasta. W komunikacji miejskiej też nie najgorzej. Pojedyncze kursy raptem odwołane, no bo dwa przejazdy tramwaju linii numer 5 to już za nami, dwa przejazdy autobusu linii numer 91 i pospiesznego B. I to wszystko już za nami. Teraz już powinno być tylko lepiej, również w komunikacji miejskiej.

To odliczanie do godziny 7, jeszcze 13 minut i właśnie będzie 7 w piątek. Dzisiaj 22 dzień maja, trwają szczecińskie juwenalia. No i właśnie jest specjalna strefa dla osób z niepełnosprawnościami. Wjadą rampą na wyznaczony dla nich taras, z którego doskonale widać scenę. Wiem, byłem, sprawdziłem. Organizatorzy juwenaliów przygotowali przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się ona po lewej stronie od sceny, nieopodal mostu łączącego Łasztownię z Wyspą Grodzką. To oznacza, że za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności będzie można zobaczyć wszystko, co dzieje się na juwenaliowej scenie i przeżywać koncerty w zupełnie innym wymiarze. A juwenalia w Szczecinie potrwają do 23 maja.

0: Don't worry, w Super FM absolutnie nie ma się w ogóle czym martwić, bo przecież za chwilę rozpoczynamy weekend i piękna pogoda za oknem. Wiadomości o godzinie 7 za 3 minuty. Po tych wiadomościach oczywiście prognoza pogody, gdzie udowodnię wam, że w ten weekend będzie piękna pogoda. No a potem jeszcze więcej emocji związanych z dźwiękami i muzyką na 97,5. Bartek Czotowicz, zapraszam was serdecznie i dziękuję tym, którzy są razem z nami.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, giga burger challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer 1. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Tak gra. Super

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Trump wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Przed nami suche i upalne lato.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wartecka. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
3: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
3: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
5: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
3: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
1: 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o na 5,5% w skali roku.
6: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
1: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych, czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
7: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
1: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
9: 27 stopni w sobotę? Proszę bardzo. Tak, to już jutro. A pojutrze w niedzielę 24 stopnie i słonecznie w Szczecinie. To będzie piękny letni weekend. No bo naprawdę aura, pogoda taka mocno letnia. Dzisiaj, czyli w piątek po południu, maksymalnie 22 stopnie i to nie są żarty.
8: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
9: W ogóle nie żartuję w takich poważnych tematach, bo ile będzie stopni w weekend, to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że planujemy sobie przecież sobotę i niedzielę, a dzisiaj piątek, 22 dzień maja, 4 minuty po godzinie 7. Oprócz informacji dla kierowców będziemy mówić się w tej godzinie m.in. o tym, że pływające wraki znikną z bulwarów, a poza tym idziecie do sądu. Wy idziecie do sądu i to z własnej woli. Dlaczego? No to szczegóły za chwilę. 4 minuty po godzinie 7.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
9: I oczywiście ogień, jeżeli chodzi o muzykę. po Billy Joel i We Didn't Start The Fire. Ten ogień pada w tytule, 4 już prawie 5 minut po 7. Mam nadzieję, że to będzie cudowny dzień.

12 minut po godzinie 7. Witajcie szczecinianie. Rozpoczynamy kolejny piękny dzień w stolicy Pomorza Zachodniego oczywiście. Kolejny piękny, słoneczny dzień. Dobrze, że jesteśmy razem. I tak jak wspominałem jeszcze kilka minut temu, idziecie do sądu. Wy idziecie do sądu i nie da się przed tym uciec już. Także... sorry, chociaż w sumie w tym przypadku to raczej powód do radości niż smutku. Idziecie do sądu i to z własnej nieprzymuszonej woli. Niedostępne na co dzień miejsca. Symulacja rozprawy słynnej Sydonii von Borg i otwarta sesja pytań i odpowiedzi z prawnikiem. Noc otwartych sądów w Szczecinie. Oczywiście o tym wydarzeniu mowa. To wydarzenie 22 maja i tak patrzę w kalendarz, okazuje się, że to dzisiaj. Dzisiaj właśnie. Ten dzień otwartych sądów, noc otwartych sądów nawet. To jest wydarzenie, które jest organizowane w Szczecinie dzisiaj z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości i odbędzie się w gmachach przy Placu Żołnierza Polskiego oraz przy ulicy Kaszubskiej. Także wszyscy do sądu. Podobno w życiu każdy z nas jest tam przynajmniej raz. Także można już swój odbębnić i mieć z głowy. 13 minut po godzie 7. Ready, girl? Come on.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Już stoją, już ustawiają się w kolejce kierowcy przy nabrzeżu Wieleckim na lewym pasie, żeby jechać w kierunku Mostu Długiego, a dalej prawobrzeża Szczecina. Tak, tam rzeczywiście trzeba będzie teraz uzbroić się w cierpliwość, ale na samej trasie zamkowej czy na Moście Długim na ulicy Wyszyńskiego to samochodów niewiele generalnie. Jest piątek, w piątek rano zazwyczaj ten ruch jest nieco mniejszy niż w inne dni tygodnia. No i w tym tygodniu jak na razie się ta reguła potwierdza. Na europejskiej też będzie trzeba zwolnić przed rondem Gierosa. Tam uzbroić się w cierpliwość, a poza tym myślę, że w Szczecinie jest bardzo przyzwoicie teraz. Stojąc w tych kolejkach przy nabrzeżu Wieleckim czy na europejskiej można słuchać na przykład muzyki z radia Super FM, bo płynąć z głośnika będzie naprawdę piękna.

0: Tony informacji ze Szczecina o 7.30, czyli już za chwilę. Przed nami przecież wiadomości.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
6: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
7: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
8: Gorzko, gorzko!
7: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
9: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
10: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
11: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
12: O, teraz to widzę wyraźnie.
13: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, giga burger challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
2: I po reklamie.
3: Na zegarach 7.31 w studiu piątkowy. Uśmiechnięty Andrzej Kutys. Rozumiem, że będą tylko dobre wiadomości, tak?
4: No, zapowiedziane pierwsze zmiany w ruchu na Emilii Plater. To nie wiem, czy to są dobre wiadomości, ale dobre. Trzeba o tym powiedzieć oczywiście. Poseł Centrum o planach na przyszłość, to w rozmowie Radia Super FM. A dzisiaj w rozmowie temat kojarzący się miło, ale też trochę niemiło.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zaczyna się dokładnie od przyszłej środy, więc jeszcze nie raz pewnie będziemy przypominać, ale od 27 maja pasażerowie autobusów 53, 60 oraz 67 muszą się liczyć ze zmianami w kursowaniu, bo zacznie się remont ulicy Emilii Plater. Jak czytamy w komunikacie miasta, na liniach 53 i 67 nastąpi zmiana trasy przejazdu w kierunku pętli Pomorzany-Dobrzyńska i Karola Miarki. Autobusy jechać będą przez Firlika, Miedzianą oraz Plater. Nieczynny będzie przystanek Emilii Plater, w zamian będzie przystanek tymczasowy Miedziana w kierunku pętli Stocznia Szczecińska. Trasa przejazdu nie ulegnie zmianie, a zmiana dotyczy także 60, podobnie jak 53 oraz 67, będzie mieć nowy rozkład jazdy, jak czytamy, obowiązujący do Wigilii, więc już wiadomo, że wprowadzone zmiany potrwają przynajmniej do początku najbliższej zimy.
5: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
4: Poseł Centrum w rozmowie Radia Super FM o przyszłości i scenie politycznej. PiS jest w rozsypce, Ziobro uciekł, prezydent nie pomaga, więc scenariusze mogą być różne, a Centrum konsoliduje struktury, pracuje nad programem i zamierza być podmiotem na polskiej scenie politycznej, mówił w naszym studiu Rafał Kasprzyk, jeden z liderów stowarzyszenia skupionego wokół Pauliny Henik-Kloski.
6: Dzisiaj nikt nie wie, czy PiS wytrwa do następnych wyborów w jednym kawałku, bo paru posłów stracili, jednego wyrzucili, jeden zrezygnował, trzeci nie wiem, co się stało, afera kryptowalutowa, kryptoaktywowa obok, no dużo rzeczy się dzieje, Ziobro ucieka i ciągnie ich w dół przecież. No, prezydent, który nie pomaga, no, to wszystko może się złożyć na taki układ sił, że na wiosnę przyszłego roku naprawdę może się jeszcze dużo, wiele ciekawych rzeczy.
7: Czy o polityce...
6: A my chcemy być elementem, który jest podmiotem rozmów.
4: Stowarzyszenie Centrów, przypomnijmy, ma 15 posłów, minimalną ilość potrzebną do stworzenia klubu oraz 3 senatorów. W lutym 2026 odłączyli się od Polski 2050. Jak przekonywał poseł Kasprzyk, w byłej partii byli traktowani przedmiotowo, a nie podmiotowo.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: Za to dzisiaj w rozmowie zgoła inne tematy od rana. Wspomniałem, że będzie miło i niemiło, no bo lato kojarzy się z przyjemnym wypoczynkiem nad wodą, ale też ratownicy WOPR mają niestety co robić. W studiu prowadzący Michał Kaczmarek. Ludno się robi też na Łasztowni, co po niektórzy mają genialne pomysły ochładzania się w odrze. Dzień dobry, Michale.
7: Witam piątkowo ciebie, Andrzeju, i wszystkich słuchaczy Radia Super FM. Piątek jest, juwenalia zaczęły się wczoraj. My nie będziemy rozmawiali o koncertach juwenaliowych, chociaż dzisiaj dzień rapowy, więc na pewno bardzo ciekawy, a my będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą, bo wyobrażam sobie, że ten czas, kiedy więcej ludzi przychodzi na bulwary, to jest czas dość intensywny. Szef szczecińskiego WOPR-u Jacek Kleczej będzie z nami na żywo po godzinie 8 rano. Porozmawiamy także o tym, dlaczego na jeziorze Dąbie coraz więcej jachtów, żaglówek i łodzi osiada na mieliznach. Takie tematy dzisiaj o poranku.
4: Zapraszamy po godzinie 8.
2: Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszumowym French Open, rozstawiona z trójką Polka, zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Lena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalizację walkę pozna Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację. W decydującej trzeciej rundzie pokonała wczoraj Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Czołowi tenisiści świata przed startem Rolanda Garrosa zapowiedzieli protest. Chodzi o pieniądze. Jak piszą brytyjskie media, gracze zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. Więcej na ten temat wie Przemysław Pozowski.
9: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
10: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja.
9: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
8: Alek Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Po Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
3: Tej przestrzeni, tego czasu na aktywności poza domem będzie bardzo dużo dzisiaj, jutro i pojutrze. Dzisiaj 22 stopnie. Wow, to jest dobra informacja. Jutro 27 stopni, a w niedzielę 24. Słońce i tylko słońce i dzisiaj, i jutro, i pojutrze.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Dzień dobry. To Super FM.
3: Do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze tylko Britney Spears, oczywiście, prawda?

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Bogumińska i Europejska to są dwie chyba najtrudniejsze ulice o tej porze dla kierowców. Oczywiście to wszystko w kierunku centrum naszego miasta, w stronę centrum Szczecina. Tam trzeba zwolnić i powoli jeden za drugim dojeżdżać do tych punktów stykowych, czyli w przypadku Bogumińskiej to skrzyżowanie z ulicą Chorzą, a w przypadku Europejskiej to oczywiście rondo Gierosa. Dalej będzie już tylko lepiej. Moi drodzy, parking pod trasą zamkową jest już czynny, to znaczy, że można tam zaparkować, a od poniedziałku również czynne będą biletomaty w tym miejscu. Nie będzie można już w poniedziałek się wytłumaczyć, że się nie wiedziało, czy we wtorek, czy w środę, czy w czwartek. Od przyszłego tygodnia za parking pod trasą zamkową już płacimy, także korzystamy z ostatnich dni laby, możliwości parkowania za darmo, a już od poniedziałku będzie trzeba albo szukać drobnych, albo można też zapłacić kartą.

Shakira w Radiu Super FM, oczywiście tuż przed ósmą, ależ muzyczne emocje i najważniejsze informacje z naszego miasta. 12 minut zostało do godziny ósmej. Wyobraźcie sobie, że pływające wraki znikną z bulwarów szczecińskich. Tyle emocji. Daria i Konrad zostaną w końcu odholowane. Koszty tej operacji poniesie armator. Według szacunków będzie to 30 tysięcy złotych za obie jednostki. Tak poinformował miejski radny Stanisław Kaup. Wychodzi na to, że zbliżamy się do zakończenia sprawy związanej z wrakami, które od lat szpecą bulwar Piastowski. Ależ wiele wspomnień. Ile razy tamtędy przechodziliśmy, prawda, obok tych wraków? A może znajdzie się ktoś, kto nawet za nimi zatęskni? Raczej nie. Za 11.08.

0: Piękna pogoda w Szczecinie, a więc i spędzamy czas nad wodą. O tym będzie poranna rozmowa Radia Super FM. Startujemy o 8.03. Gościem Michała Kaczmarka będzie Jacek Kleczaj z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, giga burger challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer 1. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
6: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
5: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
6: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
5: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
6: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
9: Trump zapowiada dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski przez 5 lat. Holenderski archeolog zatrzymany za zabranie kości D'Artagnana.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Dorota Wertycka. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. Teraz w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu usłyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji, czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
10: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
9: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
11: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
9: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister bezpieczeństwa po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Summit Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
12: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
9: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
13: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
9: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Po tym zatrzymała go policja.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Piątkowy poranek w Radiu Super FM i tak jak zapowiadaliśmy, gość już obecny w studiu, Jacek Kleczaj, czyli prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Kłaniam się, panie prezesie, dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Rozmawiamy w środku juwenaliów. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle dla was intensywny czas, czy nie, bo tak przed chwilą sobie dosłownie pomyślałem o tym, że, bo mieliśmy rozmawiać o innych rzeczach, że właśnie trwają juwenalia, czyli to jest tak, że pewnie studenci trochę robią sobie konkursy pod tytułem kto wskoczy do wody, kto nie wskoczy do wody, a to nie są dobre konkursy.
15: To dziwne, ale powiedziałbym, ze studentami mamy mniej problemów w czasie juwenaliów, jak z tymi wszystkimi, którzy bądź skończyli studia, bądź też nie korzystali z dalszego rozwoju swojej edukacji.
14: Student rozsądny, to chwali się u studentów.
15: Tak, oni się bawią tam, oczywiście pilnujemy, my tam jesteśmy na miejscu. Czasem się zdarzy, jak gdzieś tam rozgrzana głowa próbuje się schłodzić w odrze, ale generalnie no, te juwenalia powodują, że bardziej aktywizują się nasze słynne bulwary i to jest większy problem niż same juwenalia. Tam jest zabawa, tam ludzie idą się bawić i na ogół jest rozsądnie.
14: Nasze słynne bulwary, no dzisiaj mamy dopiero 22 dzień maja, więc zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest już taki moment, że możemy mówić, że sezon się rozpędził i że macie dużo roboty w tym obszarze miejskim, jeżeli chodzi o wodę. Czy to jest tak, że jeszcze WOPR w tym momencie raczej zbiera siły, ponieważ sezon szczytowy dopiero jest tak naprawdę paręnaście dni przed nami?
15: Ja myślę, że taki szczyt zacznie się no, gdzieś przed połową czerwca, jak już naprawdę się ociepli. Natomiast jeśli chodzi o nasze znane i atrakcyjne miejsca, no to oczywiście jest tak, że tylko deszcz jest w stanie chyba przepędzić tych, którzy lubią tam spędzać czas. W związku z tym no, cały czas jesteśmy tam w pogotowiu, cały czas obserwujemy te rejony. Zdarzyło się nam już płynąć do osób, które postanowiły skoczyć do wody. Myślę, że trochę się poprawiło, bo mamy komisariat wodny policji, który jest po drugiej stronie tych bulwarów, jeśli tak można nazwać po długości oczywiście, więc te bulwary są niejako w środku ognia, albo my, albo policja i to chyba też trochę uspokaja tych.
14: Były już takie komentarze w social mediach w tym roku, że głośność imprezowiczów na bulwarach i ich takie spektakularne, czasami nie za bardzo rozsądne działanie jest widoczne i że niektórzy unikają tego odcinka od Mostu Długiego do mniej więcej Ładogi. Czy to jest rzeczywiście taki kulminacyjny moment, kulminacyjna przestrzeń, gdzie wy jako Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe macie tam światło ustawione najbardziej intensywnie? Czy to jest znowu trochę stereotyp, bo tam jest najgłośniej, tam jest najwięcej ludzi, więc tam musi być najbardziej niebezpiecznie?
15: Z jednej strony to jest stereotyp, ale z drugiej strony to jest miejsce, które wymaga szczególnej uwagi. Dlaczego mówię, że to jest stereotyp? Dlatego, że tam są wszystkie służby. Tam praktycznie rzecz biorąc policja ma czujne oko na cały ten rejon. Tam też Straż Miejska ma oko na ten rejon. My też mamy oko, ale my w tym momencie wiemy, że ci najbardziej pomysłowi próbują wykorzystać fakt, że jak tu jest policja, to może gdzie indziej jej nie ma. I rzeczywiście staramy się też zwracać uwagę na pozostałe nasze bulwary. Nazwijmy je śródmiejskie, bo one generalnie są praktycznie prawie w centrum, a więc od dworca kolejowego aż po Wały Chrobrego, bo druga strona też jest dosyć intensywnie wykorzystywana przez różnego rodzaju ambitnych młodych ludzi.
14: Rozmawiamy w tym takim czasie dość intensywnym, bowiem sezon dopiero się zaczyna. Czy te pierwsze dni pokazują, że nadal macie problem z ludźmi, którzy powiedzmy no, nie oszczędzają się alkoholowo? Czy to jest tak, że jakiś rodzaj rozsądku społecznego powoli zaczyna w społeczeństwie funkcjonować?
15: Myślę, że wszyscy, którzy mają do czynienia z bezpieczeństwem na wodzie, mają nadzieję, że ten rok będzie trochę inny. Bo to też wymaga czasu, to jest ewolucja. Tutaj ewolucyjnie nic się nie zmieni. Natomiast jak na razie, no to cały czas alkohol i używki są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zmianę sposobu zachowania się nad wodą.
14: Panie prezesie, nie ukrywam, że takim bezpośrednim powodem, dla którego chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, nie są juwenalia, które trwają, tylko kwestie dość niepokojące odnośnie sytuacji hydrologicznej, czyli głębokości niektórych akwenów blisko Odry, albo chociażby nawet jeziora Dąbie. Jak obserwowałem sobie wasze posty majówkowe, albo też wasze informacje już po majówce, zauważyłem, że być może nawet więcej było interwencji pod tytułem musimy ściągać kogoś z mielizny, niż musimy wyciągać kogoś z wody, bo się napił i go fantazja poniosła.
15: Tak, bo po pierwsze należy przyjąć, że majówka to jest ten taki moment, kiedy szlaban idzie w górę, to znaczy wszyscy wodnicy, ci, którzy już zdążyli wyslipować swoje łodzie na wodę, zrzucić, pływają. Wyruszają, bo to jest parę dni wolnego. To jest moment na sprawdzenie łodzi, to jest moment na pierwszy odpoczynek na wodzie, ten utęskniony po tych zimnych, deszczowych miesiącach. I tak jest. Natomiast co jest istotą, to to, że jeszcze nie mamy tak mocno rozwiniętej kultury wodniackiej, jak to jest w krajach, w których te sporty, ten sposób rekreacji był już dawno, dawno temu powszechny. Co powoduje, że no nie sięgamy.

0: Szczecina.
1: To nie jest problem tylko Jezioro Dąbie. Jezioro Dąbie jest naszym największym zbiornikiem tutaj w naszej okolicy i rzeczywiście jest też jeziorem płytkim i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Co powoduje, że ten ruch wody, jaki mamy na ujściu Odry, czyli te pływy, raz jest cofka, raz ta woda schodzi, raz wieje z południa dosyć intensywnie, woda ucieka, a później z północy nam woda napycha. Średnie dane hydrologiczne niewiele nam w tym momencie też mogą pomóc, poza tym, że wydaje nam się, że przepłyniemy, okazuje się, że jednak woda jest niska. No, to są elementy, które powodują, że nie tylko Dąbie, ale i kanały, które nie są torami wodnymi, również mają swoją przykrą dla żeglarzy, ale konsekwencje w postaci wypłycenia. Tak mamy na Duńczycy w tej chwili. Ja zawsze wszystkich ostrzegam, Duńczyca między Kanałem Cichym a Przekopem Mieleńskim jest po prostu nieżeglowna. I warto o tym pamiętać, ponieważ to jest bardzo zdradliwa woda. Tam możemy się nauczyć szacunku do wody. Wydaje się, że jest piękna, głęboka, a wody jest tam 20 cm do 30 czasem. Pozostała objętość to jest muł i to gęsty muł. Niszczą się tam silniki, ale co gorsza wpływamy na te 100-200 metrów i zostajemy tam. I nie ma ani jak dojść do brzegu, ani jak dopłynąć do tego brzegu, ani jak wycofać się z tych miejsc. Rzeczywiście w majówkę mieliśmy już łącznie około 4 akcji, tylko na tym jednym odcinku. Jeśli dodam, że to jest odcinek o długości, no nie chcę skłamać, do kilometra, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Stoją tam pławy żółte, będą dodatkowo tablice, bo wiem, że Urząd Morski i Kapitan Portu chcą oznaczyć dodatkowo ten akwen, a to dlatego, że my jako wodniacy, nie mając do końca wodnej tradycji i szacunku do znaków i oznakowania, co zresztą widzimy po falujących i pływających skuterach, powoduje, że nie uznajemy żółtej boi jako ograniczenia dla nas. To na pewno jest dla transatlantyków, ale dla nas nie. No i kończy się to, jak się kończy. No także ostrzegam.
2: Też z drugiej strony, panie prezesie, też sobie myślę, ze mnie oczywiście żeglarz żaden, ale zdarza mi się czasami być pasażerem, to kiedy wypływamy na tak duży akwen jak jezioro Dąbie, to no, mi by do głowy nie przyszło, że są tam takie odcinki, gdzie woda jest, niech mi pan poprawi, po kolana albo może trochę
1: albo
2: głębiej.
1: Mniej. Albo mniej.
2: Mniej nawet.
1: Albo mniej.
2: I nagle się okazuje, że na środku jeziora albo powiedzmy trochę z boku jeziora płynie sobie żaglówka, która nagle zaczyna buksować. Widzimy tylko, jak się błoto podnosi do góry i koniec. No i jest problem.
1: Tak, dlatego, że ja to tak nawet i z pamięci mógłbym wymienić ileś miejsc na jeziorze Dąbie, które wydają się całkowicie żeglowne, a wszyscy doświadczeni żeglarze i motorowodniacy wiedzą, że to jest złudne. To znaczy, to jest przykład na to, że woda nie znosi byle jakości. Tutaj trzeba po prostu pływać tak, jak są wyznaczone szlaki, bądź jak jest to opisane w hydrologii. Takim miejscem jest ujście Regalicy i połączenie małego i dużego jeziora Dąbie. Tam się wydaje, że to jest bardzo szerokie, a de facto wcale takie szerokie nie jest, bo jest bardzo długa płycizna, która wręcz wychodzi aż na wyspę, więc tam naprawdę można się skutecznie wyslipować na brzeg i czekać pomocy. To samo mówimy o brzegu jeziora Dąbie od strony Czarnej Łąki, czyli tutaj tak jakbyśmy płynęli w tamtą stronę. Ja tylko przypomnę, że gdybyśmy rozmawiali z miejscowymi rybakami, to by wam mówili o Berklandach, o tego typu miejscach, czyli takich miejscach, gdzie beztroskie pływanie kończy się smutno.
2: Ostatnia minuta i ostatnie pytanie. Sezon wakacyjny jest jeszcze przed nami, więc na pewno z panem prezesem już w drugiej połowie czerwca się spotkamy, żeby was poostrzelać trochę odnośnie akwenów, pływania, kąpielisk itd., itd., ale jak wy się do tego sezonu przygotowujecie i czy to już jest ten moment mobilizacyjny, czy jeszcze 2-3 tygodnie, chociaż nie, no w sumie w przyszłym tygodniu przecież, w następnym przepraszam, długi weekend czerwcowy, więc jak pogoda będzie, to będzie jeszcze bardziej intensywnie niż w majówce.
1: 1 czerwca startuje Akonka, więc my przygotowujemy się na ogół do sezonu letniego już mniej więcej od miesiąca, od końca stycznia. To znaczy w marcu mamy praktycznie już opracowane obsady, przygotowujemy się, szkolimy, bo to są często też nowi ludzie, więc mają dodatkowe szkolenia, czy to z łączności radiowej, czy to stanowiskowe, czy to nawet z psychologiem, z umiejętności zachowań się z ludźmi, na przykład w różnych stanach nerwowych. To po prostu takie rzeczy robimy dużo wcześniej i tak jak ja zawsze powtarzam, że sezon kąpielisk jest dla nas dodatkiem, ale to nie jest nasza główna arena działalności, no to tak jest co roku, więc jesteśmy przygotowani, mamy tych ratowników. Myślę, że dobrze płacimy, bo nigdy nie mamy z nimi problemu. a pamiętajmy, jest fabryka wody, jest SDS, który się prawdopodobnie rozszerzy o kolejne baseny. Mimo

0: to do nas chętnie przychodzą do pracy i myślę, że nie żałują tego, że pracują.
1: Z prezesem na pewno, jak już mówiłem, spotkamy się jeszcze w drugiej połowie czerwca, ale dzisiaj tak przedsezonowo. Jacek Kleczaj, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, był z nami w porannej rozmowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Super FM. Pogoda.
4: Trzymamy kciuki za woprowców walczących ze wszystkimi skaczącymi do Odry z bulwarów, ale nie tylko, oczywiście, bo dbają oni o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, a pogoda jest taka, że nad wodę to aż chce się wyruszyć. Jeszcze może nie, ale w weekend taka będzie. 15 stopni teraz, 22 stopnie po południu, jutro, czyli w sobotę, uwaga, 27 stopni i dużo słońca w niedzielę, może nieco chłodniej, 24, ale też będzie bardzo przyzwoicie.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
4: 17 minut po godzinie 8.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: 8:21, już po godzinie 8, a więc coraz mniej samochodów z minuty na minutę w Szczecinie. Tak jakby lepiej nawet zrobiło się na Gumieńcach przed rondem Gierosa. Węzeł Głębokie, przejezdne, Aleja Wojska Polskiego także. Myślę, że bez problemów także na szczecińskim Niebuszewie oraz w okolicach Wilczej, Strzanieckiej, Gątyny, Matejki czy w okolicach Bramy Portowej, Placu Rodła. Na żywo patrzę na to, co dzieje się na ulicy Wyszyńskiego czy na Moście Długim. To raptem kilka samochodów w kolejce teraz przed Nabrzeżem Wieleckim. Podobnie zresztą na rondzie Szarych Szeregów. Aktualnie na bieżąco kierowcy wjeżdżają na skrzyżowanie i z niego zjeżdżają. Na szczęście.

0: Konki, czyli kon, kalma, to są takie brzmienia weekendu, soboty, niedzieli, tej gorączki sobotniej nocy. W sobotę będzie gorączka, bo pogoda będzie idealna, mocno letnia. Więcej na ten temat powiemy po skrócie wiadomości, a ten skrót o 8:30.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
8: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
9: Gorzko, gorzko!
8: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
10: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
11: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
12: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
13: O, teraz to widzę wyraźnie.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
22: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Nadodrzańskie bulwary i czujność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w tym roku już płynęli do kogoś, kto postanowił wskoczyć do wody. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Jacek Leczaj ze szczecińskiego WOPR. Sytuacja poprawiła obecność Komisariatu Wodnego Policji, zwraca uwagę ratownik w naszym studiu, a sezon dla nich rozpocznie się w pełni w okolicy czerwca. Rzeka nie jest bezpieczna nie tylko ze względu na jej czystość, ale także dlatego, że nie wiadomo, co płynie z nurtem tuż pod powierzchnią, ostrzega szczeciński WOPR. Całej rozmowy z Jackiem Kleszajem posłuchacie wkrótce jeszcze raz w podcastach na naszej stronie, a do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
23: To są wiadomości w Radiu Super FM.
22: Nowe alejki, strefa sportowa i nietypowe atrakcje muzyczne, czyli miasto informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac rewitalizacji Parku Chopina. Oświetlone ścieżki, siłownia plenerowa, stoły do ping-ponga oraz trzy koliste place z instrumentami, które w zamyśle mają łączyć rekreację z zabawą i dźwiękiem, czyli trąba słonia, dzwony rurowe oraz bęben. Pojawiły się tam także nowe nasadzenia.
23: Więcej na stronie super.fm.
22: Szczypiorniści Pogoni powalczą o awans do Superligi. Dwumecz, który zdecyduje, kto w przyszłym roku zagra w Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych. Zawodnicy Sandra Spa Pogoni Szczecin w barażach o awans zmierzą się w ten weekend z Piotr Kiowaninem Piotrków Trybunalski. Granatowi Bordowi walczą o wejście do najwyższej klasy rozgrywkowej dzięki zajęciu drugiego miejsca w zakończonym sezonie Ligi Centralnej. Piotr Kowianin to natomiast 11. drużyna Orlen Superligi, czyli ostatnia, która nie spadła bezpośrednio. Pierwsze starcie dwumeczu zostanie rozegrane już w najbliższą niedzielę, 24 maja o 18 w hali przy ulicy Twardowskiego. Rewanż niecały tydzień później, w sobotę 30 maja, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
21: Super FM. Sport.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushait 4-1 i zdobyło mistrzostwo pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. W niemieckiej Bundeslidze o utrzymanie gra Wolfsburg Kamila Grabary. W pierwszym meczu barażowym z Paderbornem Polak gola nie puścił, ale jego koledzy żadnego nie strzelili, a przed nimi rewanż na wyjeździe, ten mecz w poniedziałek. Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie jednak musiał zapłacić aż 1 000 000 zł. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy. W ostatniej kolejce poznamy komplet drużyn, które o ostatnie miejsce w ekstraklasie powalczą w barażach. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1, mówi kapitan zespołu Grzegorz Grochowski.
25: Braku generalnie ciężko cokolwiek powiedzieć sensownego w tym momencie, bo to, co się wydarzyło dzisiaj, ten mecz, to był realny roller coaster. Czegoś takiego naprawdę nie przeżyłem, siedząc w pierwszym rzędzie dzisiaj na ławce i wspierając chłopaków jak tylko mogę. To, co zrobił w drugiej połowie, to szapoba. Weszliśmy z taką energią w drugą połowę, czego zabrakło szczególnie w pierwszej, i coś niesamowitego.
24: W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza.
25: Mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy. To nie jest koniec, nie kończymy sezonu. Jeszcze mamy coś do zrobienia. Derby Warszawy w półfinale to jest... Wszyscy wiedzą, co to znaczy.
24: O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk-Wrocław i Arka Gdynia. Zwycięzca o finał powalczy z Zastalem Zielona Góra. A za oceanem kolejny krok w stronę wielkiego finału NBA zrobili New York Knicks. Zespół Jeremiego Sochana pokonał Cleveland Cavaliers 109-93 i w serii do 4 wygranych prowadzi 2-0. Polak niestety po raz kolejny nie zagrał nawet minuty.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
21: Super FM. Pogoda.
1: Dwie dwójki dzisiaj, 22 stopnie po południu i nieważne, czy na Prawobrzeżu, Międzyodrzu, w ścisłym centrum Szczecina, czy na obrzeżach naszego miasta, wszędzie 22 stopnie. Dzisiaj będzie słonecznie, chociaż zdaniem IMGW mają być też sporo chmur na niebie w Szczecinie dzisiaj w ciągu dnia. Jak na razie tego nie widzę, ale być może właśnie tak będzie. Nie będą to chmury deszczowe. Jutro i pojutrze już tylko słońce, w sobotę 27, w niedzielę 24 stopnie.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
23: Dzień dobry, tu Super FM.
1: Jeszcze 24 minuty i będzie godzina 9, a już teraz mrozu.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Jasne, że tak. No trudno się z tym nie zgodzić, że nie ma miejsca jak dom. O tym śpiewał Mrozu przed momentem, a my o tym naszym najlepszym miejscu, czyli o Szczecinie, mówimy każdego poranka w radiu Super FM o sytuacji na ulicach Szczecina. Teraz oczywiście nie obyło się bez kolizji, natomiast nie generują one poważnych utrudnień. Na przykład przejezd nie jest na rondzie Szereg Szeregów. Podobnie zresztą na rondzie Uniwersyteckim, chociaż na tym drugim dużo więcej samochodów teraz. No i oczywiście zaglądamy też w okolice Wyszyńskiego i Mostu Długiego. Tutaj bez kolejek, chociaż na trasie zamkowej także przybywa kierowców, mimo tego, że dokładnie 8.40 teraz. Właśnie przy Dobrzeżu Wieleckim słuchacze Radia Super FM informują, że mieliśmy kolizję, natomiast mamy nadzieję, że to takie niegroźne zdarzenie. Niedługie kolejki przy Nabrzeżu Wieleckim, głównie na lewym pasie, czyli tym, który skręca w stronę Mostu Długiego, natomiast tę sytuację z Nabrzeża Wieleckiego będziemy jeszcze przed godziną 9 aktualizować.

Słuchacze radia Super FM informują, że była kolizja przy nabrzeżu Wieleckim przed skrzyżowaniem z ulicą Wyszyńskiego i Mostem Długim. Rzeczywiście na lewym pasie przy nabrzeżu Wieleckim w stronę centrum, w stronę Wyszyńskiego są kolejki, natomiast one pojawiają się codziennie. Tam rzeczywiście trzeba poświęcić kilka minut, zanim dojedziecie do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. I oczywiście, jak zawsze, polecam wam, jeżeli nie chcecie stać w kolejkach, to lepiej będzie pojechać Aleją Niepodległości, Bramą Portową i ulicą Wyszyńskiego. Na Wyszyńskiego teraz jest całkowicie przejezdnie i nie będzie tych utrudnień, jeżeli bardzo wam się spieszy, natomiast myślę, że to jest różnica 3, może 4 minut.

0: Chciałem powiedzieć, że słyszymy się jutro, ale przypomniało mi się właśnie, że jutro jest sobota. Także słyszymy się już w przyszłym tygodniu, po weekendzie. Rzecz jasna w audycji Dzień Dobry, tu Super FM od 6 do 9. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, ale to już wiecie. Dziękuję bardzo, że byliśmy razem również w piątek. Przed nami Super FM z widokiem na Szczecin. A ten widok na Szczecin naprawdę dzisiaj jest przepiękny.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Tato... A jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
7: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
8: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
7: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
8: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
7: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
8: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak gra Super FM. We will rock you.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
3: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
1: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano 2 opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
4: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
1: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz spraw bieżących, część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Błażej Kulesza.
5: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
6: Pójdziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
5: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa, jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
7: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
1: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
8: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
1: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
2: Super FM. Pogoda.
9: I tak możemy rozpoczynać piątek, ba, tak możemy rozpoczynać weekend słoneczny, ciepły, wiosenny. A nawet mógłbym zaryzykować stwierdzeniem, że letni. Dzisiaj do 21, aktualnie 16. Wiatr słaby, a ciśnienie stabilne.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: A to jeszcze biometr sprawdzę. On tak się waha, tak nie wie, czy iść w obojętny, czy może bardziej w korzystny. Ale najważniejsze, że jutro na termometrach do 26, w niedzielę 23, a w przyszłym tygodniu no to dużo słońca. Tego słońca nie zabraknie także w Super FM, bo to jest program Super FM z widokiem na Szczecin. No a w zasadzie z widokiem na nadmorskie Pustkowo, bo tam przeniesiemy się już po godzinie 10. Tam jest też Jarek Węgler. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, razem z wami będę do godziny 12. No i co? I gramy. Brave będzie też No Doubt. I to wszystko dla was.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pole Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
11: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
12: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Wracam w Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 14 minut po godzinie 9. Już w ten weekend w Operze na Zamku powróci sztuka Toto. I nie należy mylić tej sztuki z zespołem Toto czy piosenką Afrika. No, o tej sztuce już teraz porozmawia z reżyserem Jerzym Janem Połońskim, Barbara Gątek.
1: W studiu Radia Super FM reżyser Jerzy Jan Połoński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o nowej sztuce Toto, ale...
2: Ale?
1: Sztuka ta wraca po latach do Opery na Zamku.
2: Tak, po latach postanowiła wrócić do tytułu, który w 1983 roku został zrealizowany. Tekst napisał Ernest Bryl i Małgorzata Goraj. No to są nazwiska, które chyba nie trzeba przedstawiać. No i była to dosyć oryginalna opowieść, trochę wzorowana na Brzydkim Kaczątku. Tuż po stanie wojennym, czyli też po jakimś takich mocnych przeżyciach.
1: Czyli mimo, że ta bajka nawiązuje do Brzydkiego Kaczątka, to bardzo szybko odkrywamy, że jest to jakieś nawiązanie do współczesności. Jak wygląda Toto? Kim to jest?
2: To właśnie, czy to ptak, czy to zwierzę. Nie wiemy, jak się rodzi, czym to jest. Bo tak samo jak ludzie, jak się rodzą, nie wiadomo, kim będą. Nie wiadomo, jacy będą.
1: A jak wygląda? Jest brzydkim kaczątkiem?
2: Nie mogę powiedzieć. Aha. W każdym razie rodzi się z kaczego jaja, no ale się zupełnie wygląda inaczej. Ha, ha, ha. Nie ma dzioba, nie ma skrzydeł, ani to nie chodzi, a to człapie, a to w ogóle jest śmieszne i po prostu wszyscy mówią, Boże, jakie to jest śmieszne i nijakie, więc mówią, właśnie tam skąd wylazłeś i nie wychodź, ponieważ jesteś tylko brzydkim, okropnym totem. No i to jakby wierzy w to. Mówi, aha, jestem tylko brzydkim, okropnym totem, który nic nie jest warty. I wtedy pojawia się księżyc, jego przyjaciel, który mówi, jesteś bardzo dużo warty, i na pewno się zmienisz. Będziesz kimś, tylko daj sobie czas i wiesz, że kiedyś polecisz.
1: To więc dojrzewa poprzez takie wykluczenie, przez taki hejt i samotność. Czy pan chciał pokazać, że siła często właśnie rodzi się z takiego doświadczenia, jakim jest odrzucenie?
2: Tak, ale jest tutaj bardzo fajna konstrukcja w tym spektaklu, polegająca na tym, że to nie jest sam, bo to ma księżyc, który go wspiera, to ma dzieci, które stają za nim w najbardziej newralgicznym momencie i też dzieci z opery, które oglądają, które też za nim stają.
1: To taka interaktywna jest opowieść.
2: Tak, tak, tak. I właśnie chyba to jest bardzo ważne i cenne, że nie bądźmy sami, tak? Że tak samo te dzieciaki, o których słyszymy, czytamy, które sobie nie radzą z hejtem, nie radzą sobie z jakimś ostracyzmem, że są coraz bardziej same, bo nie mają się na kim oprzeć, tak? Zamykają się w jakiejś skorupie, a to prowadzi bardzo często do nieszczęść. A tutaj właśnie to

0: to jest bardzo ważne, że po prostu jeśli masz wsparcie, czy to przyjaciół, czy rodziny, to jesteś w stanie stanąć i powiedzieć, nie, nie zgadzam się, bo wiesz, że nie zostaniesz z tym sam.
1: Czy to jest bardziej spektaklem dla dzieci, czy może równie dobrze jest dla dorosłych? Jest taką opowieścią o dojrzewaniu, czy może o społeczeństwie, które boi się odmienności?
0: Dokładnie pani powiedziała i o tym, i dla tych najlepsze spektakle, literatura w ogóle. Dla dzieci to jest ta, która właśnie jest bardzo międzypokoleniowa, która łączy, a nie dzieli i która powoduje, że na temat tego spektaklu, tej historii mogą rozmyślać i stulatkowie, i pięciolatkowie.
1: A gdyby pan miał zaprosić tak jednym zdaniem Szczecinian do obejrzenia tej sztuki, to co by pan powiedział?
0: Myślę, że oczywiście jest też w Szczecinie Teatr Plociuga, który oczywiście bardzo cenię jako aktor lalkarz z wykształcenia, ale wiadomo, że opera to jest zupełnie inny język i coś, co jest niepowtarzalne nigdzie indziej, czyli wielkość, skala, pewien rozmach, orkiestra grająca na żywo, scenografia, która jest naprawdę przepiękna, jest bardzo taka duża, monumentalna, no za przeproszeniem, wow. Mamy bardzo ciekawą choreografię, to jest tak trochę musical w takiej konwencji komiksowej, trochę takiego filmu kreskówkowego, dlatego bardzo, bardzo, bardzo państwa zapraszam i na pewno będzie dużo śmiechu, dużo wzruszeń, bo historia jest piękna, prawdziwa, przejmująca, a poza tym z piękną muzyką, no a poza tym samo miejsce, czyli opera na zamku jest magiczne, więc im wcześniej dzieci zaczną tam chodzić, tym większa szansa, że pokochają operę, to miejsce i sztukę.
1: Na zakończenie jeszcze takie pytanie do pana osobiście. Czy pan wierzy, że baśnie potrafią zmieniać ludzi, zmieniać sposób myślenia, także dorosłych?
0: Znaczy to jest tak oczywiste dla mnie, że w sumie nie chcę trącić banałem, ale tak naprawdę zaczynając od mitów, przez wszystkie inne przypowieści, czy też nawet biblijne, czy niebiblijne, to wszystko jest trochę, przepraszam, użyję tego słowa nikogo nie obrażając, trochę bajkowe, to są trochę baśnie, to są trochę przypowieści, które trzeba czytać czasami nie wprost, tylko właśnie metaforycznie. Wszystko, co pisał Szekspir, jest baśnią, tylko może dla dorosłych, która dotyka różnych rzeczy.
1: I one zmieniają ludzi wciąż?
0: Znaczy, wie pani co, no, jednych nie zmienią, drugich zmienią, to zależy od wrażliwości. Myślę, że to, co jest najpiękniejsze w teatrze, w książce, w literaturze, w filmie, to jest to, że możemy nagle zobaczyć trochę inne życie, przeżyć trochę inny świat, nie przeżywając go tak osobiście, czyli na przykład możemy stanąć z bohaterem przed wyborem, przed którym być może nigdy nie stanęlibyśmy sami, a może będziemy gotowi na coś, co się wydarzy właśnie przez to, że zobaczyliśmy to wcześniej na scenie. I po to to było, żeby, może banał, ale jako aktor często też słyszałem i też się o tym mówi, i aktorzy o tym mówią, że bycie aktorem pomaga mi, pozwala mi przeżyć trochę inne życie. I dokładnie tak jest też dla widzów, moim zdaniem. I zapraszam wszystkich, nie tylko do opery, ale też do teatrów innych i też do książek, no i do filmów dobrych, żeby zmieniać sobie świat, kolorować ten świat, który na co dzień bywa ciężki, czasem szary i nie zawsze sprawiedliwy.
1: I nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: Moim i waszym gościem był reżyser Jerzy Jan Połoński, a rozmawialiśmy o nowej sztuce Toto, która będzie właśnie w Operze na Zamku w Szczecinie. Zapraszamy.

0: No zaśpiewajmy głośno i wyraźnie, tak jak zrobiło to Ace of Base. It's a beautiful life w Super FM z widokiem na Szczecin. A to życie może być piękne. Tym bardziej, kiedy interesujecie się sportem, kiedy interesujecie się piłką nożną, bo dzisiaj ostatnia szansa na zdobycie biletów na mecz towarzyski Polska-Nigeria, który już 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nie powiem, że będzie jak na targu. Komu bilet komu? Ale to trzeba zadzwonić, to trzeba wybrać.
1: Pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
0: To trzeba podać swoje imię i trzeba odpowiedzieć poprawnie na 2 pytania przed godziną 12. No i już, i macie przepustkę na mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie, na mecz Polska-Nigeria. Dwuosobowy, tak, 2 bilety, dwuosobowa wejściówka na ten mecz. A jeszcze jak 4 czerwca jest wolne, no to nic, tylko dzwonić 91 24 55 i zdobywać bilety. Telefon czeka, a już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi Andrzej Kutys.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pole Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9.00. Ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
4: Reklama.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pole Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
4: I po reklamie.
0: Na zegarach 9.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
9: Torowa rewolucja na Pomorzanach, opóźnienie i zapewnienie. Zdradliwe wody wokół Szczecina, ostrzegał w naszym studiu szef WOPR. Świt zagra z bezpośrednim rywalem.
4: Super FM. Wiadomości.
9: Wykonawca chce aneksu i późniejszej daty zakończenia prac w styczniu, ale ruch na Pomorzanach będzie przywracany wcześniej, zapewnia miasto, informując o wniosku firma, która przybudowuje Aleje Powstańców Wielkopolskich w ramach tak zwanej torowej rewolucji. Wojciech Jachim z tramwajów szczecińskich mówi o oczekiwaniach wobec ekip remontowych.
10: Deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby od lipca wznowić ruch kołowy w Alei Powstańców Wielkopolskich między ulicą Milczańską a pętlą Pomorzany, z wahadłem między Frysztacką a pętlą, a od 1 września tramwaje mają już dojeżdżać Aleją Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany.
9: Osobną kwestią jest dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich nieopodal placu Szyrockiego przy wyburzonym biurowcu ornamentu. W ciągu kilku tygodni mają być znane wyniki ekspertyzy. Tam też są zmiany w ruchu. Szczegółów szukajcie na stronach miasta.
11: To są wiadomości w radiu Super FM.
9: Nie tylko jezioro Dąbie, ale i kanały, które nie są na torze wodnym, mogą sprawić niemiłą niespodziankę. Wodniaką ostrzegał w rozmowie radia Super FM po godzinie 8 Jacek Kleczaj ze szczecińskiego WOPR. Od majówki kilka razy interweniowali, ściągając z mielizny na przykład jachty.
12: Ja zawsze wszystkich ostrzegam, Duńczyca między kanałem Cichym a Przekopem Mieleńskim jest po prostu nieżeglowna i Warto o tym pamiętać, ponieważ to jest bardzo zdradliwa woda. Tam możemy się nauczyć szacunku do wody. Wydaje się, że jest piękna, głęboka, a wody jest tam 20 cm do 30 czasem. Pozostała objętość to jest muł i to gęsty muł. Niszczą się tam silniki, ale co gorsza wpływamy na te 100-200 metrów i zostajemy tam. I nie ma ani jak dojść do brzegu, ani jak dopłynąć do tego brzegu.
9: Podobnie szef szczecińskiego WOPR podkreśla, aby wodniacy zwracali szczególną uwagę, szczeglując po jeziorze Dąbie, które jest akwenem dosyć płytkim, mówił w naszym studiu Jacek Kleczaj.
8: Więcej na stronie super.fm.
9: Starcie 10 i 11 drużyny piłkarskiej drugiej ligi ważne w kontekście zapewnienia sobie utrzymania na dwie kolejki przed końcem sezonu. Piłkarze Świtu Szczecin najbliższą sobotę zmierzą się na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Duma Północy po 32 rozegranych kolejkach ma na koncie 44 punkty i 4 oczka przewagi nad strefą spadkową, chociaż jeden punkt w Bielsko-Białej powinien pozwolić Świtowcom zapewnić sobie utrzymanie w BetClick drugiej lidze. Rekord ma z kolei oczko mniej i w drugoligowej tabeli jest tuż pod drużyną ze Szczecina. Świt z rekordem zmierzy się jutro w sobotę 23 maja o godzinie 17, a więcej sportu w Radio Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
14: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
13: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyd walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
15: Jesteśmy gotowi, bo sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
13: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzeń, już szósty dla Ewy Pajor, która pięć poprzednich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olympiquem jutro w Oslo o 18:00.
4: Super FM. Pogoda.
0: Taka pogoda za oknem to uskrzydla i choć nie potrafimy latać, to można poczuć się lekko zwiewnie i przyjemnie. Bo aktualnie 17 w okolicy Bramy Portowej, tyle samo pokazują termometry na Placu Szerockiego. Chłodniej na Łasztowni, tam 16, ale maksymalnie dzisiaj do 21. A w weekend, a to się idzie rozmarzyć. To krótkie gadki już czekają, nawet do 26 i bez opadów.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zobacz, czym naprawdę jest kultura w firmie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do nowej firmy. Nikt nic nie tłumaczy, a mimo to jakoś szybko czujesz, jak się tu pracuje. Czy można się odezwać na spotkaniu? Czy lepiej siedzieć cicho? Czy błędy się ukrywa, czy się o nich mówi? Czy ludzie sobie pomagają, czy też każdy radzi sobie sam? Nikt ci tego nie musi mówić. Bardzo szybko już to wiesz. I właśnie to jest kultura organizacyjna. Nie hasła na ścianie, nie prezentacje dla nowych pracowników, tylko odpowiedź na jedno pytanie. Co się tu naprawdę robi na co dzień? Jak ludzie się zachowują, kiedy jest trudno? Jak reagują na presję? Co jest nagradzane, a co ignorowane? To są rzeczy, które ustawia każdy zespół i one mają bardzo konkretne skutki. Jeśli ludzie boją się odezwać, to problemy wychodzą za późno. Jeśli nie ma jasnych decyzji, to praca się rozciąga. Jeśli ważniejsze jest, żeby było spokojnie, niż żeby było dobrze, to jakość spada. Dlatego wyniki firmy nie biorą się tylko z planów. Biorą się z tego, jak ludzie działają każdego dnia. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego coś działa albo nie działa, nie pytaj, co ta firma deklaruje. Zobacz, co ludzie robią, kiedy nikt nie patrzy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: No i teraz wstajemy z foteli biurowych, teraz bierzemy telefon w dłoń i skacząc, jak polecił Van Halen, wybieramy numer 91245, by wziąć udział w zabawie i zdobyć bilety na mecz Polska-Nigeria. To dzisiaj ostatni moment, by pojechać na mecz z Radiem Super FM i Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 91245, podwójne bilety na mecz czekają. A teraz czas na wiadomości, bo te punktualnie o godzinie 10 przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka. W nich między innymi o problemach sadowników. Zostańcie razem z nami, a tuż po wiadomościach przeniesiemy się do Pustkowa, gdzie już teraz jest Jarek Fengler.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9.00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
4: Reklama.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja

0: Fit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: Tak gra

0: jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe. Nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
3: Owoc wymarzł.
4: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
5: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie. To znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
4: Gdzie to wymarzły jabłka?
6: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
1: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
7: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
1: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić w prokuraturze, odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. 4 sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
8: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadzie ogólnych.
1: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.
2: Super FM. Pogoda.
9: Za oknami dzisiaj sporo słońca i to słońce przez najbliższe dni nie będzie nas opuszczać. Owszem, dzisiaj mogą pojawić się drobne chmury, ale padać na pewno nie będzie. Maksymalnie dzisiaj do 21. Biometr korzystny, a ciśnienie stabilne.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Pytanie, czy to tylko w Szczecinie taka pogoda, czy nad morzem jest podobnie, bo może na przykład na plaży pojawiają się piersi plażowicze, może czas wyciągnąć krem do opalania. No jak to jest, Jarku, powiedz, bo to jest program Super FM z widokiem na Szczecin, ale jesteśmy w Szczecinie, ale także w Pustkowie.
10: Tomek, cześć. Chciałem powiedzieć, nie byłem jeszcze na plaży. Przyjechaliśmy dosłownie kwadrans przed godziną 10:00 i tak sobie pomyślałem, że zabiorę ze Szczecina słońce. No i to słońce jest tutaj razem z nami. Kto mówił, że w piątek będzie bardzo chłodno nad morzem, ten no niestety mylił się.
9: Mijał się
10: 16-17 stopni, będzie 19. Ja już tutaj widziałem pierwszych odważnych, którzy być może z leżakami, być może wybiorą się na plażę. Jestem w takim miejscu, że w linii prostej to jest 100 metrów od zejścia na plażę. Jesteśmy w ośrodku czasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie. Za chwilę spotkanie z panią Małgorzatą Godulą, prezes zarządu, która opowie o tym miejscu, które od lat jest. Ja przyznam szczerze, że jestem po raz pierwszy i od razu jestem zachwycony. I myślę, że szybko stąd nie wyjadę.
9: No to tego w takim razie życzę, tylko pamiętaj, żeby w poniedziałek chociaż się pojawić, dobra?
10: Dobra, okej. Okay. Jesteśmy umówieni na poniedziałkowe spotkanie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
11: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
12: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Say it right i Nelly Furtado w Super FM z widokiem na Szczecin, ale też na Pustkowo, bo tam dzisiaj jest Jarek Fengler, który zachwyca się naturą, przyrodą, Bałtykiem też, ale czym jeszcze, Jarku?
1: Przede wszystkim bardzo smaczną herbatą jabłkową z cynamonem. Do tego jest dobre ciacho. No ale co my tutaj będziemy mówić o jedzeniu, bo na pewno obok mnie tutaj jest gość, pani Małgorzata Godula, prezes zarządu SM Tour.

0: który jest właścicielem ośrodka wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie. Pani Małgosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Super FM Szczecin dzisiaj gości w Pustkowie. Ja przyznam się szczerze, pani Małgosiu, w odróżnieniu do pani, ja w ogóle nie znałem tego miejsca. Pierwszy raz przyjechałem do Pustkowa i mówiąc wprost, zakochałem się.
1: Tak, zgadza się. Pustkowo to jest taka nasza nadmorska perełka. W Pustkowie można się zakochać. Przede wszystkim dlatego, że jest kameralnym, ale ciągle dynamicznie rozwijającym się miejscem na Wybrzeżu Rewalskim, które stawia na dostępność i aktywny wypoczynek osób tutaj przebywających. Ta miejscowość jest idealnym celem dla rodzin z dziećmi oraz osób, które szukają ucieczki od tłumu, oferując w pełni przystosowaną infrastrukturę i otwarty charakter dla każdego turysty. Największą atrakcją Pustkowa jest szeroka, piaszczysta plaża u podnóża klifu. Pan redaktor nie miał jeszcze okazji
0: nie, no
1: zobaczyć,
0: właśnie,
1: ale
0: cały
1: mam
0: czas,
1: nadzieję, że,
0: cały czas,
1: że ten
0: ja tak
1: błąd
0: odliczam,
1: zostanie naprawiony.
0: Tak, odliczam czas, bo chcę zejść.
1: Tak, zejście na brzeg właśnie jest takie w pełni przystosowane dla wszystkich. Zarówno dla wózków dziecięcych, osób z niepełnosprawnościami, ale jest też zejście dla osób bardziej wymagających. Jest piękne zejście tuż obok naszego ośrodka, niespełna 100 metrów od nas, z którego klifu widać przepiękną panoramę morską. Tutaj, jeżeli chodzi o Pustkowo, warto również wspomnieć o Bałtyckim Krzyżu Nadziei. Jest to taka wierna kopia Krzyża z Giewontu. Ten Krzyż Nadziei znajduje się w Parku Przyjaciół Pustkowa. Taką ciekawostką dotyczącą tego miejsca jest układ słoneczny, który jest ułożony z kostek brukowych.
0: O.
1: Komuś się chciało.
0: No właśnie, komuś się chciało.
1: Poza tym Pustkowo, proszę Państwa, jest świetnie skomunikowane z sąsiednimi miejscowościami, trasami spacerowymi oraz ścieżkami rowerowymi. To jest taka cudowna baza wypadowa.
0: No dobrze, Pani Małgosiu, dlaczego Pustkowo, jak sądzę, i tak myślę, że to chyba jest dobra alternatywa dla tych zatłoczonych kurortów, bo wiemy, nie chcemy przyjeżdżać do miejsca, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest gwar, a w zasadzie chcemy odpocząć,
1: dokładnie,
0: chcemy zrelaksować.
1: Żyjemy teraz w czasach, kiedy ten codzienny gwar, te codzienne nasze obowiązki nas ogromnie przytłaczają. Natomiast Pustkowie da się odpocząć. Pustkowa należy do najmniejszych miejscowości nadmorskich w tej części Polski. Kameralny charakter tej miejscowości sprawia, że miejsce szczególnie doceniają osoby szukające odpoczynku. Nie ma tutaj hałaśliwych deptaków, tłocznych promenad. Właśnie takich miejsc teraz coraz częściej poszukujemy. Dużym atutem miejscowości Pustkowo jest również to położenie pomiędzy popularnymi kurortami. Dzięki temu osoby wypoczywające u nas mogą skorzystać z ciszy i spokoju, a jednocześnie mieć łatwy dostęp do restauracji, atrakcji turystycznych oraz tych nadmorskich promenad w sąsiednich miejscowościach. Nasz ośrodek Zem Turist jest położony w centrum samego Pustkowa, praktycznie przy samej plaży, co jest również ogromnym naszym atutem. Aby znaleźć się na plaży, tak jak już wspomniałam, należy pokonać zaledwie 100 metrów.
0: No dobrze, to teraz spróbujmy to narysować na mapie. My jesteśmy w Pustkowiu i teraz 2 km mamy do Trzęsacza,
1: tak.
0: 6 km mamy do Rewala.
1: Do Rewala. Około 10 do Niechorza.
0: A Pobierowo?
1: Pobierowo, proszę pana, do Pobierowa możemy sobie przejść spacerkiem w ciągu 15 minut.
0: Romantyczny spacer. 15 minut. Zachęcam mojego redakcyjnego kolegę Tomka, który jest w Szczecinie. Pogoda, Tomku, jest idealna na romantyczny spacer. Trzeba przyjeżdżać do Pustkowa i trzeba regenerować. Regenerować się.
2: I te ptaki, które słyszę w tle, po prostu tak otulają nas tym spokojem, tą radością, tą wiosną, którą czuć w powietrzu i w Szczecinie, i w Pustkowie. A do Pustkowa wracamy już za chwilę.

0: La Isla Bonita i gorąca Madonna, ale po co jeździć na zagranicę, po co podróżować do Hiszpanii, do Portugalii, kiedy zdecydowanie lepiej wybrać się do Pustkowa, na przykład, gdzie dzisiaj jest Jarek Węgler, a w Pustkowie strefa basenowa, klimatyczne domki, cisza, spokój, ptaki, polskie morze i co jeszcze, Jarku?
1: I przede wszystkim doskonała pogoda. Aura dzisiaj dopisuje, 17 już w tej chwili stopni, a dzisiaj, no tutaj w okolicach właśnie tego miejsca, gdzie jesteśmy, ZEM Turist, ośrodek wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie, nawet do 19, kto wie, może nawet 20 stopni. Więc ktoś, kto chciałby spędzić właśnie popołudnie, my ze Szczecina jechaliśmy, jak dobrze pamiętam, około godzina 20 minut i jesteśmy tutaj w tym ośrodku, a obok mnie pani Małgorzata Godula, prezes zarządu ZEM Turist w Pustkowie. Pani Małgosiu, rozmawialiśmy o tych wszystkich urokach, o plaży, o tym, że to jest takie fajne miejsce, bo dobrze jest ulokowane, ale coraz więcej osób, szczególnie rodzin z dziećmi, no właśnie, szuka takiego miejsca bez stresu, żeby odpocząć, żeby zrelaksować się, żeby na tydzień, być może nawet dwa, zatrzymać się i żeby nabrać, naładować te akumulatory. To jest chyba dobre miejsce.
2: Dokładnie. Panie redaktorze, według mnie taki idealny ośrodek wypoczynkowy dla rodzin to jest taki, który pozwala dzieciom na bezpieczną zabawę, a rodzicom daje szansę na ten upragniony relaks. Czasami czekamy na to cały rok, żeby dwa tygodnie pobyć sobie gdzieś tak na luzie. Nasz ośrodek ZEM Turist oferuje naszym gościom pakiety pobytowe z pełnym wyżywieniem, co przede wszystkim pozwala rodzicom odpocząć od codziennego stresu związanego z przygotowywaniem posiłków dla całej rodziny. Na terenie obiektu mamy również bogatą infrastrukturę dopasowaną do wieku dzieci, między innymi basen, brodzik dla dzieci, bezpieczny, atestowany plac zabaw. Jesteśmy również przygotowani na niepogodę. Mamy tutaj bardzo dobrze wyposażoną salę zabaw z figlorajem oraz taki mały kącik zabaw dla młodszych dzieci. W brodziku, basenie dzieci mogą spędzać czas pod okiem pana ratownika, podczas kiedy rodzice mogą sobie korzystać ze słońca na leżakach na przybasenowej plaży. Rodzinom z dziećmi, jeśli jest taka potrzeba, w ośrodku zapewniamy dostęp do łóżeczek turystycznych, wanienek oraz krzesełek do karmienia. Wydaje mi się, że jest to takie ważne, żeby rodzice mieli do tego dostęp i nie musieli tego ze sobą wieść aż tam nie wiadomo skąd.
1: Tak, ja myślę, że coraz chyba więcej rodzin szuka takich ośrodków z rozbudowaną strefą basenową. My tutaj jesteśmy w takim cudownym miejscu na zewnątrz, w patio, a po mojej lewej stronie, no aż kusi mnie ten basen, żeby wskoczyć. To jeszcze chyba nie jest ta pora, bo te 17 stopni to jeszcze nie jest tak ciepło, ale...
2: Byli pierwsi chętni.
1: Byli.
2: Byli. Oczywiście.
1: I już...
2: Już, tak.
1: I już są po.
2: I nie było to morsowanie.
1: Okej, okay, no dobrze. To w takim razie jak wygląda, raz jeszcze jakbyśmy mogli opowiedzieć o tej rozbudowanej strefie basenowej, na co możemy tutaj liczyć?
2: Szanowni słuchacze, nasza zewnętrzna strefa basenowa składa się z dużego basenu pływackiego dla dorosłych. On ma wymiary 13 na 15 metrów oraz ten brodzik, basenik dla dzieci, o którym wcześniej wspomniałam, z mini parkiem wodnym. Nasze przybasenowe plaże w ostatnim czasie zostały poddane gruntownej przebudowie, dzięki czemu wyglądają bardzo nowocześnie. I oprócz tego są wyposażone w wygodne leżaki dla osób, które pragną korzystać z kąpieli słonecznych. Nad bezpieczeństwem wszystkich osób korzystających ze strefy basenowej czuwa ratownik, co również pozwala rodzicom chociaż na chwilę wytchnienia. Nasz kompleks basenowy generalnie jest czynny od połowy czerwca, ale jeśli tylko pogoda jest sprzyjająca,
1: a
2: idziemy w dobrym kierunku.
1: Właśnie...
0: Halo Jarku, czy się złożymy?
2: Do końca naszej działalności.
0: A
2: we wrześniu, chociaż goście rzadziej już korzystają z kąpieli, dużą popularnością cieszy się wypoczynek na leżakach przy basenie, co jest świetną alternatywą dla wiecznej plaży.
1: No właśnie, o plaży, o basenach, ale nie tylko, bo tych atrakcji tutaj w Pustkowie jest naprawdę bardzo dużo. Za chwilę też porozmawiamy o domkach, bo dla tych, którzy chcieliby na przykład, no właśnie, odpocząć w czasie swoich wymarzonych urlopów w takich bardzo prawdziwych domkach nad w niedalekiej odległości od plaży. O tym też za chwilę porozmawiamy. Małgorzata Godula, prezes zarządu spółki ZEM Turis, który właśnie jest właścicielem ośrodka wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie, jest naszym gościem. Do 12 tutaj jesteśmy w Pustkowie.
0: Tak, w Super FM z widokiem na Szczecin jesteśmy dzisiaj w Pustkowie, a prosto z naszego studia ze Szczecina już za chwilę Andrzej Kutys i wiadomości lokalne. Zostańcie razem z nami.
3: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
4: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
5: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.
6: Autopromocja.
7: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
8: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
6: Autopromocja. Reklama.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
13: Gorzko, gorzko!
12: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
14: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
15: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
16: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
17: O, teraz to widzę wyraźnie.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.
25: I po reklamie.
0: Ach, to Pustkowo. A teraz Andrzej Kutys, wiadomości lokalne w Super FM.
26: Zaczniemy może trochę nietypowo od sportu, no ale Pogoń zagra ostatni raz w sezonie. Noc otwartych sądów w Szczecinie w ten weekend uprzątnęli teren wokół drzewka pamięci Jacka Polaczka.
27: Super FM. Wiadomości.
26: Przed piłkarzami Pogoni Szczecin ostatnie spotkanie w sezonie pełnym emocji. Portowcy w sobotę na stadionie imienia Floriana Krygiera podejmą GKS Katowice. Pogoń to obecnie 10. drużyna w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Bez szans na walkę o europejskie puchary, ale także z zapewnionym już utrzymaniem. GKS z kolei cały czas walczy o Europę. Obecnie zajmuje 5. miejsce, czyli ostatnie dające awans, ale w przypadku remisu lub porażki przeskoczyć go mogą jeszcze drużyny z niższych miejsc, czyli Zagłębie Lubin bądź Legia Warszawa. Mecz Pogoni z GKS-em w sobotę na stadionie przy ulicy Twardowskiego o 17.30, a jeszcze dzisiaj z dziennikarzami na konferencji prasowej spotka się trener Portowców Tomasz Tomasberg.
28: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
26: Cel organizatorów to pokazanie pracy sądów i budowanie zaufania do tej instytucji publicznej. W ten piątek, 22 maja, dzisiaj od godzin popołudniowych i wieczornych odbędzie się druga edycja Nocy Otwartych Sądów w studiu Radia Super FM. Wiceprezes Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód Ryszard Rutkowski zwraca uwagę, że to wydarzenie otwarte dla ludzi w różnym wieku.
1: Nie do końca celujemy wyłącznie w osoby najmłodsze, bo tak się mówi, że to jest jakaś taka impreza dla osób najmłodszych. Otóż nie. Mamy oczywiście przedsięwzięcia przygotowane dla osób w każdym wieku, od osób najmłodszych, mały sądzik, po seniorów nawet. Będzie spotkanie dla osób, które jest dedykowane dla osób w wieku senioralnym. Natomiast chcielibyśmy bardzo zgromadzić i zaprezentować ten sąd osobom dorosłym i młodzieży, czyli tym osobom, które w każdej chwili mogą w tym sądzie się znaleźć w różnych sytuacjach, czasami przyjemnych i korzystnych, czasami mniej przyjemnych.
26: W Szczecinie w Nocy Otwartych Sądów uczestniczy kilka z nich. Szczegóły można znaleźć na stronach organizatorów.
28: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
26: Drzewko pamięci poświęcone szczecińskiemu aktorowi Jackowi Polaczkowi wysprzątali jego najbliżsi i ludzie związani z kulturą w Szczecinie. Na cmentarzu centralnym w naszym mieście jest wiele takich drzew posadzonych, aby upamiętniać ludzi ważnych dla miasta. Jacka Polaczka w rozmowie z naszym reporterem wspominał Jacek Piotrowski, wieloletni współpracownik aktora z Teatru Polskiego.
2: Jacek Polaczek był bardzo skromnym człowiekiem, tak naprawdę był wielkim aktorem. Dzielił się swoją wiedzą, swoim humorem, w ogóle swoim byciem, bo no po prostu jak niestety Jacek odszedł, no to wielka dziura nie do wypełnienia po prostu, nie wyobrażam sobie. Gdyby nie Jacek, to mnóstwo rzeczy by poszło zupełnie w innym kierunku.
26: Jacek Polaczek występował w szczecińskich teatrach polskim współczesnym od 1976 roku, odszedł 9 lat temu, a sadzenie drzewek pamięci to inicjatywa Andrzeja Łazowskiego ze Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Na bulwarze Piastowskim w Szczecinie traficie dziś na obchody setnej rocznicy urodzin kapitana Ludomira Mączki, legendy polskiego żeglarstwa i podróżnika, który dwukrotnie opłynął świat na jachcie Maria. W programie zaplanowano koncert, wystawę poświęconą życiu kapitana, wspólne spotkanie przy urodzinowym torcie oraz możliwość zwiedzania legendarnego jachtu zacumowanego przy kei. Obchody odbędą się przy pomniku Ludomira Mączki w Alei Żeglarzy. To nie tylko wydarzenie dla miłośników żeglarstwa. Historia Mączki przypomina o Szczecinie jako mieście silnie związanym z podróżami i morską tradycją. Organizatorzy chcą stworzyć atmosferę dawnej żeglarskiej wspólnoty, pełnej opowieści, wspomnień i muzyki nad Odrą. A miłośnicy ambitniejszego teatru mogą wybrać Pleciugę i spektakl Prawdziwa zbrodnia. Psychologiczny thriller o rodzinnych tajemnicach i przemocy ukrytej pod pozorami zwyczajnego życia. Albo Teatr Polski, gdzie wystawiają Choinkę u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. Spektakl inspirowany twórczością Aleksandra Wiedeńskiego opowiada o przemocy, absurdzie i mechanizmach autorytarnych systemów. Twórcy wykorzystują groteskę i czarny humor, by mówić o bardzo współczesnych problemach. Również dziś rozpoczyna się Festiwal Młode Wilki 2026, organizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna edycja poświęcona jest filmowi eksperymentalnemu. Inauguracja o 16 w Trafo, Trafostacji Sztuki. W programie znalazły się projekcje konkursowe, koncerty i spotkania poświęcone nowym formom kina. Kuratorzy wydarzenia podkreślają, że festiwal ma być przestrzenią artystycznych poszukiwań i rozmowy o współczesnym języku filmu. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach. Zapraszam.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
28: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
6: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: stronę słońca można iść z Eweliną Lisowską na przykład. Można się rozpędzić i się nie ograniczać, by dojechać na przykład do Pustkowa. I tak zrobił dzisiaj Jarek Fengler, który napawa się spokojem i kojącą naturą, ale także, z tego co pamiętam, chciałeś wskakiwać do basenu, bo ten kusi. Czy ja się mylę?
1: Chciałem i cały czas się waham. Nie chciałem mówić, że może nie zrobię tego, ale kto wie, może jednak to zrobię. Ustrzeliliśmy, Tomek, dzisiaj pogodę tutaj nad morzem. Pustkowo gości Super FM. Dzisiaj radio tutaj jest praktycznie nad morzem, a obok mnie uśmiechnięta, radosna pani Małgorzata Godula, prezes zarządu ZEM Turist, ośrodka wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie. Pani Małgosia się cieszy, bo coraz więcej osób już jest tutaj w tym ośrodku.
2: Dokładnie.
1: Tutaj może normalnie wakacji nie ma, ale ja mam wrażenie, ja się czuję, jakbym był tutaj cały czas na wakacjach.
2: My tutaj przyciągamy słońcem.
1: No i tego się trzymamy. Nie wiem, czy nam zazdrościsz, Tomku, ale za chwilę opowiemy o kolejnych atrakcjach, bo tak, jesteśmy w tej części patio tego głównego, zasadniczego miejsca, budynku, ale jeszcze są, pani Małgosiu, takie drewniane domki nad morzem, które mają, ja obserwowałem je z daleka, na razie z daleka, ale za chwilę pewnie tam podejdę. Tak, nadrobimy tę zaległość. Mają taki wyjątkowy klimat.
2: Dokładnie. Panie redaktorze, ogólnie domki drewniane teraz są bardzo, bardzo modne. Dlaczego? One mają taki swój niepowtarzalny klimat. Ten klimat sprawia, że każdy pobyt staje się takim wyjątkowym przeżyciem. Charakterystyczna architektura, malownicze położenie u nas w pięknej zieleni, w otoczeniu lasu sosnowego, tworzy tą taką atmosferę, która sprzyja relaksowi i odprężeniu. Ale żeby nie było to zbyt mylące, te domki są tylko takie rustykalne z wierzchu, natomiast wewnątrz każdy z tych domków oferuje bardzo wysoki standard pobytu. Wnętrza naszych 50-metrowych domków są starannie zaprojektowane, żeby zapewnić naszym gościom komfort i wygodę. W każdym z tych domków znajduje się przytulny salonik w pełni wyposażony, z pełni wyposażonym aneksem kuchenno-jadalnym. W każdym domku jest również łazienka oraz dwie sypialnie. W takim domku mogą przybywać pięcioosobowe rodziny.
1: My tutaj z panią Małgosią tak cichutko na palcach siedzimy na patio, w patio naszym tutaj hotelowym. Jest słońce, jest delikatny wiatr. Od czasu do czasu widzę, że tutaj już wczasowicze spoglądają na nas. Przychodziły przed chwileczką panie, które tutaj zwracały uwagę. Jedna drugą pyta, co tu się dzieje? A my to oczywiście przedpołudniowy program Radia Super FM.
2: Słuchamy Małgosiu, radia.
1: Tak jest. Spokojny wypoczynek także może być dla seniorów, pani Małgosiu.
2: Dokładnie. Seniorzy coraz częściej wybierają w czasy nad morzem ze względu na unikalny mikroklimat, bogaty w jod, który poprawia im odporność, łagodzi problemy z układami oddechowymi. Spacery nad morzem również odciążają stawy, a ta cisza i spokój w naszej miejscowości sprzyja wyciszeniu i regeneracji. Pustkowo, jak już wcześniej wspomniałam, jest taką oazą spokoju, jedną z niewielu na wybrzeżu, które doskonale sprzyjają wypoczynkowi. Poza tym gmina Rewal zadbała doskonale o pokonanie barier architektonicznych. Tu mam seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni korzystać z tutejszej największej atrakcji, czyli szerokiej, piaszczystej i czystej plaży. My ze swojej strony w ośrodku ZEM Turist zadbaliśmy o to, aby bariery architektoniczne nie były przeszkodą również u nas. Budynki, w których przebywają goście, są w pełni przystosowane dla osób, które z racji wieku lub niepełnosprawności mogą mieć problemy z poruszaniem się. Do każdego ważnego miejsca w tym obiekcie są wykonane podjazdy i w każdym z budynków mamy windy. Chętni seniorzy mogą również na naszym terenie skorzystać podczas pobytu z bazy zabiegowej, która oferuje szeroką gamę zabiegów fizjo i kinezoterapii. My kierunkujemy nasze leczenie na narząd ruchu, czyli kręgosłupy, nóżki, rączki, a w ostatnim czasie baza bazą. Ale co robić, kiedy nie ma zabiegów? W ostatnim czasie właśnie na terenie ośrodka ZEM Turist powstała również siłownia zewnętrzna, w której goście mogą w trakcie pobytu korzystać bez ograniczeń, co bardzo zresztą chętnie czynią.
1: Fajnie,
2: tak więc można zrobić coś dla ciała, można coś dla ducha.
1: To, że jest program na żywo, to Państwo na pewno słyszą, bo tutaj wiatr od czasu do czasu próbuje nas, próbuje pokazywać, że jest tutaj w Pustkowiu. Czyli tak, cisza, Pani Małgosiu,
2: dokładnie.
1: Komfort,
2: tak.
1: Bliskość morza.
2: Tak.
1: No i doskonałe miejsce.
2: I doskonała atmosfera.
1: I doskonała atmosfera. Czego chcieć więcej, Tomku? Czego?
0: Ewentualnie super muzyki. Ja taką polecam zawsze w Super FM. Teraz ATB będzie też Cher. To wszystko w programie Super FM z widokiem na Szczecin, ale dziś ten widok mamy na Pustkowo.

0: No i Dermot Kennedy kończy muzycznie tę godzinę w Super FM z widokiem na Szczecin, ale widoki są także na Pustkowo i tam Jarek Fengler ma dla naszych słuchaczy pewną niespodziankę. Co to takiego? Czy ty już teraz tam zdradzisz coś więcej?
1: Ja tutaj w międzyczasie, ponieważ rozmawiam bardzo pięknych okolicznościach przyrody z panią Małgorzatą Godulą, prezes ZEMTURIST, ośrodka wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie, i tak pomyślałem sobie z panią Małgosią, a czemu by nie zafundować naszym słuchaczom takiego jednego podwójnego pobytu tutaj, pani
2: Małgosiu.
1: Tak,
2: Małgosiu, żeby sprawdzić.
1: Żeby zobaczyć, że to nie jest tak, że redaktor przyjechał ze Szczecina i mówi, że piękna jest pogoda, że jest 100 metrów do plaży, że jest cicho, że nie ma żadnego zgiełku. Ba, jest basen, jeden.
2: No ktoś by mógł pomyśleć, że jest pan stronniczy.
1: Że ja ściemniam.
2: Że ja ściemniam. Mówi,
1: właśnie. I tak sobie powiedzieliśmy, że dobrze, zrobimy tak, żeby słuchacze Super FM mogli przekonać się, że to, o czym my dzisiaj tu i teraz mówimy o tym miejscu, że tak rzeczywiście jest.
2: To jest najprawdziwsza prawda.
1: Warto słuchać nas po 11:00. Będzie niespodzianka. Zresztą to już nie jest niespodzianka, bo już powiedzieliśmy, co jest do zdobycia. A co trzeba będzie zrobić? No to pewnie się słuchacze Super FM dowiedzą.
0: Wszystko się okaże po 11:00.
1: Tak jest.
0: Dokładnie, a na zegarach, jak już mówimy o tej godzinie, to nieuchronnie zbliża się ta godzina 11:00. To czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla was Dorota Wardecka. W nich między innymi o French Open.
3: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
4: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
5: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
6: Reklama.
7: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
8: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
5: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Werdycka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
6: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
5: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
5: W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
8: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
5: Festiwal ma potrwać do 31 maja.
3: Super FM. Pogoda.
9: Teraz nad Szczecinem zebrało się nieco chmur, ale to efekt tego, że Jarek zabrał czyste niebo i słońce do Pustkowa. Aktualnie 19 na placu Rodła, tyle samo zobaczycie na placu Kościuszki. Maksymalnie dzisiaj do 21. Ciśnienie stabilne, biometr korzystny. No czego chcieć więcej?
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Może weekendu i pogody, a w ten weekend pogoda będzie sprzyjać, bo w sobotę nawet 26 kresek. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Super FM z widokiem na Szczecin, a widoki mamy także na mecz towarzyski Polska-Nigeria. Już teraz możecie wziąć udział w naszej zabawie, a finał przed 12 w poniedziałkowe przedpołudnie, a potrzymamy was nieco w niepewności. A co? Dajmy szansę, by każdy zadzwonił na 91 2 4 5 5, bo ostatnie dwa bilety na ten mecz towarzyski na Narodowy Narodowym czekają. Mecz już 3 czerwca.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
0: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
10: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
9: A za chwilę przeniesiemy się do Pustkowa, gdzie jest Jarek Fengler i on też przebył drogę w kilometrach, by szczęśliwie tam dojechać. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, 5 minut po godzinie 11. No i tak dla was gramy. Będzie też Scorpions i The Weeknd.

0: Można sobie pogwizdać. Wind of Change, czyli wiatr zmian, a na pewno wiatr z nadmorza, czyli bryza. Muska teraz Jarka Popoliczku, który odwiedził dzisiaj Pustkowo, a są z nim fantastyczni goście.
1: No właśnie, jesteśmy w Zem Turist, w ośrodku czasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie. Przed chwilą z panią prezes Małgorzatą Godulą rozmawialiśmy o tym, jak można przyjemnie spędzić czas, jak można ten czas sobie tak zorganizować, żeby wyjechać z tego miejsca i później okazuje się wracać. A żeby nie było tak pięknie, że my tutaj sobie tak koloryzujemy, że opowiadamy, że a może jest inaczej, no to jest z nami tutaj jeden z uczestniczących w specjalnym spotkaniu, Jan Wysocki, ratownik grupy sudeckiej GOPR, prezes fundacji GOPR.
2: Dzień dobry.
1: Witam panie Janie. W ubiegłym roku był pana pierwszy raz.
2: Tak, w ubiegłym roku pierwszy raz, tylko na 2 dni i od tego czasu stwierdziłem, że nie, no następnego wyjazdu to nie podaruję i 2 dni to jest zdecydowanie za mało.
1: Dobrze, to proszę powiedzieć, skąd pan przyjechał tutaj do Pustkowa?
2: Ja przyjechałem spod Wrocławia, ale jestem tutaj częścią większej grupy ratowników GOPR seniorów. Jeszcze nie jestem seniorem niestety. To są ratownicy GOPR, którzy skończyli już swoją służbę, są już w wieku seniorskim, na emeryturze. 70 plus, 80 plus, 90 plus nawet. I przyjechali tutaj spotkać się, odpocząć, oddychać troszkę innym powietrzem niż te górskie, ale też podreperować swoje zdrowie dzięki rehabilitacji, którą mogę tutaj odbyć.
1: No właśnie, poza anteną trochę rozmawialiśmy, że pan był uczestnikiem takiej oto sytuacji, że tam organizujecie sobie czas, przygotowywaliście jakiś plan tego spotkania i tak dalej i był również jakiś taki wyjazd integracyjny. Który cały czas interesuje się tym, co się dzieje w ogóle w Fundacji GOPR.
2: Generalnie takim spiritus mowem z tego całego zamieszania jest tutaj pan Jacek z Kłodzka, który jest, my go nazywamy naczelnikiem seniorów. On organizuje te wszystkie wyjazdy, jest głównym animatorem tutaj wszystkich gier i zabaw. No człowiek z niesamowitą energią. Jeden taki mój kolega z GOPR-u mówi, że tutaj wśród tych seniorów jest masę nastolatków uwięzionych w ciele 70-80-latka, ale to mentalnie jest i energetycznie to są nastolatkowie naprawdę i ciężko w to uwierzyć czasem, ale kontaktując się z nimi, spędzając tutaj z nimi czas, zyskuje się takiej młodzieńczej energii, mimo że to są seniorzy.
1: Ja z kilkoma rozmawiałem dosłownie paręnaście minut temu i muszę przyznać, że to są naprawdę całkiem zawodowi goście. Jak pan przyjechał w ubiegłym roku po raz pierwszy tutaj do Pustkowa, to co pana najbardziej urzekło? Proszę zdradzić tę tajemnicę. Pani prezes słucha.
2: To tak jeszcze przed samym ośrodkiem, no naprawdę, na pewno spotkanie tutaj tych ludzi i to, że ta ich energia się udziela oglądanie ich uśmiechniętych twarzy. Nie wspomniałem o tym na starcie, ale Fundacja GOPR współfinansuje ten wyjazd i to jest taki nasz koronny element wsparcia tych seniorów i jak gdyby odpłacenia im za te służby w GOPR, więc to dodaje energii, że to co robimy i te pieniądze zebrane dzięki 1,5% podatku naprawdę przekładają się na uśmiechy tych ludzi. Ale co do samego ośrodka, no jest tu przepięknie, cicho, spokojnie. Coś, co na pewno uderza od przejścia przez recepcję, to przemiła kadra i to nie tylko pani Małgosia, ale wszyscy tutaj są bardzo życzliwi, pogodni, uśmiechnięci, świetnie gotują, opiekują się całą gromadką. No, ciężko tu nie wypocząć i ciężko nie być uśmiechniętym.
1: I nie chce się stąd wyjeżdżać, prawda?
3: Tak, właśnie tak. Dla takich opinii jak ta, to wszystko robimy.

0: No właśnie, my dzisiaj tutaj nasz przedpołudniowy program Super FM z widokiem na Szczecin. Dzisiaj mamy widoki, naprawdę możecie nam pozazdrościć. Kto jeszcze nie był w Pustkowiu, zapraszamy Zemturist, ośrodek wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych. A pan Jan obiecuje, że przyjedzie za rok również tutaj.
1: Obiecuję.
0: O, i tak, to wszystko jest zapisane i będziemy weryfikować za rok.
2: Słowo poszło w eter, tak zwane.
0: Tak.
2: Teraz Dido i White Flag. My białej flagi nie wyciągamy, no chyba, że to będzie biała flaga na kąpielisku. To taką lubimy, to można się kąpać. Także w Pustkowie. Zdecydowanie lepsza od tej czerwonej. 18 minut po godzinie 11 to jest program Super FM z widokiem na Szczecin, a największy widok mamy dzisiaj na Pustkowo.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight w Super FM z widokiem na Szczecin, 25 minut po godzinie 11, a Jarek Fengler ma dla was, dla naszych słuchaczy, coś specjalnego. No i jak zaznaczył, obserwuje pierwsze opalanie.
1: No tak, bo tutaj ja właśnie po mojej lewej stronie obserwuję tutaj jednego pana i drugiego, nawet pani w pewnym momencie bez skrępowania po prostu położyła się na leżaczku. Jest piękne słońce, 17, za chwilę będzie 18 stopni, bo ta temperatura z godziny na godzinę jest coraz wyższa, a my rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie, że będziemy mieli dla słuchaczy Super FM niespodziankę. Zresztą ta niespodzianka już została przed 11 ujawniona, bo to będzie dla dwóch osób pobyt w ośrodku. I teraz, pani Małgosiu, mówiliśmy o tym, jaka jest odległość z tego miejsca na plażę, prawda?
2: Tak, jeżeli ktoś nas słuchał od początku, tak, było to wspomniane.
1: To jest to miejsce i to jest ten czas, w którym można, po pierwsze, jeżeli chcecie powalczyć o taki podwójny pobyt z osobą towarzyszącą tutaj w Pustkowie, to trzeba odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Z tego miejsca nad morze ile jest metrów? Ile jest metrów? Pani Małgosia o tym mówiła.
2: Wiem, ale nie powiem.
1: Nie, pani Małgosia nie powie. 91-245 pomarańczowy supertelefon. Czekamy. Kto chciałby sobie zafundować taki pobyt? Ten pobyt będzie możliwy?
2: W okresie 4 do 7 czerwca.
1: O, jest ku temu okazja, bo to może być fajny, długi weekend, prawda? Spojrzałem jeszcze na mapy pogody.
0: Pogoda, no i jak będzie. Się przedstawiają właśnie te mapy pogodowe?
1: Będzie, słuchaj, 23 stopnie.
0: No to, czego chcieć więcej?
2: No to zawsze świeci słońce.
1: No właśnie, zresztą tutaj u nas zawsze świeci słońce. 91-245. Kto chciałby, może po raz pierwszy tutaj przyjechać, ale jak już raz przyjedziecie, to na pewno wrócicie.
2: Zakochacie się w tym miejscu.
3: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
4: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
5: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
6: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tato... A jeśli wybiorę zły kierunek?
9: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
10: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne. Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer 1. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
6: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
7: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
5: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
0: To jest program Super FM z widokiem na Szczecin, a na pewno z widokiem na Pustkowo, skąd dzisiaj najświeższe informacje przekazuje wam Jarek Fengler. Na zegarach 11.31, a zabawa, w której do zdobycia pobyt w Pustkowie, trwa 91 wieczórki, 5 piątek.

0: me.
1: No, idzie się rozmarzyć. Human i Rag & Bone Man w Super FM z widokiem na Szczecin. Cały czas dzwonią telefony do naszego radiowego studia, bo każdy chciałby spędzić długi czerwcowy weekend w Pustkowie. O, ja się temu, Jarku, w ogóle nie dziwię.
2: Ja też się nie dziwię. Ptaki śpiewają, słyszysz? W oddali.
1: Słyszę,
2: tutaj.
1: Tak,
2: no właśnie, no właśnie.
1: Jakbym miał przy uchu.
2: W Pustkowie pogoda idealna, dopisuje w tej chwili już 18 stopni, a my przypominamy nasze pytanie konkursowe. Ile stąd, z Pustkowa, bo jesteśmy w Zemturist, w ośrodku czasów rodzinnych i rehabilitacyjnych, ile stąd jest do morza? W metrach. Proszę odpowiadać, proszę próbować. 912455.
1: Dzwoni ten telefon,
2: i aż
1: bardzo się robi czerwony.
2: I bardzo się cieszymy. Jesteśmy tutaj z panią Małgorzatą Godulą, prezes zarządu Zemturist. Pani Małgosiu, stąd teraz przypomnijmy raz jeszcze. 2 kilometry są do Trzęsacza.
3: Do Trzęsacza, tak.
2: 6 kilometrów do Rewala.
3: Tak.
2: 10 minut idzie się do Pobierowa.
3: Spacerkiem przez las.
2: Spacerkiem romantycznym.
3: Spacerkiem przez las.
2: I do Niechorza 10 kilometrów.
3: Około.
2: I to takie mam wrażenie, że to Pustkowo jest doskonale położone. Do tego kapitalny obiekt. Przypomnijmy, 165 pokoi.
3: Dokładnie, 2- i 3-osobowych.
2: I do tego jeszcze domki.
3: Oczywiście, 33. Czekamy na Państwa.
2: Do wyboru, do koloru. Naprawdę, jeżeli nie macie planów wakacyjnych, nie macie planów na tegoroczne lato, urlopowych.
3: Weekendowych.
2: Bo być może, no właśnie, na weekend też można przyjechać. Sprawdzaliśmy pogodę. Też ma być doskonale. Ja nie wiem, co wy tutaj robicie, że cały czas u was słońce świeci. Pani Małgosiu.
3: To jest nasza tajemnica.
2: No właśnie, zapraszaliśmy w naszym przedpołudniowym programie do tego, żeby odwiedzić Zemturist, ośrodek czasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w Pustkowie. Warto do nas dołączyć. My tutaj jeszcze jesteśmy paręnaście minut. Nie wiem, jak będziemy... No właśnie. Nie, no...
1: Ja
2: jeszcze
1: nie wiem,
2: chyba tutaj
1: ja
2: trochę zostaniemy.
1: Ja nie wiem, jak wy wrócicie w ogóle stamtąd, no, bo mi się wydaje, że się na dobre się tam zadomowili.
2: Tak, my się czujemy jak w domu. Naprawdę. No.

0: Hathaway, What is Love, kończy muzycznie tę godzinę. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. W nich między innymi o amerykańskich żołnierzach, jacy pojawią się w Polsce. A te najświeższe wydanie przedstawi dla Was Marcin Krzemiński. Ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego popołudnia i słonecznego weekendu. Słyszymy się już po 15 w popołudniowej pomocy drogowej. Tomek Janicki, udanego dnia pracy Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pole Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę!
9: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
10: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
11: O, teraz to widzę wyraźnie.
12: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
6: Kto ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce? Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
7: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
6: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kośniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
8: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
6: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18:00 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35, przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej.
6: Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
3: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
4: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Wino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czy wiecie, gdzie kierują swoje pierwsze kroki w mieście odwiedzający je goście albo turyści? Bardzo często do informacji turystycznej. Na starych zdjęciach z początku XX wieku zobaczyć można w Szczecinie mały domek w okolicy Bramy Portowej, w którym mieścił się taki punkt Reise Centrum. Można tu było zasięgnąć informacji o atrakcjach turystycznych, ale też na przykład o transporcie w mieście, a nawet kupić bilety. W latach powojennych już w polskim Szczecinie informacja turystyczna wędrowała po różnych lokalizacjach. Przez pewien czas mieściła się w Baszcie Panieńskiej, potem przy ulicy Wyszyńskiego, ale też w Okrąglaczku niedaleko Posejdona, na dworcu kolejowym. Przy okazji organizacji The Tall Ship Races przeniesiono jeden punkt informacji turystycznej na nabrzeże Odry do budynku Dworca Morskiego. Obecnie w Szczecinie działają dwa punkty informacji turystycznej. Pierwszy to Centrum Informacji Turystycznej w Szklanym Domku w Alei Kwiatowej, tuż przy Placu Żołnierza Polskiego i niedaleko Galerii Kaskada. Można tu nie tylko zasięgnąć informacji o atrakcjach w mieście, o odbywających się imprezach i wydarzeniach, ale też na przykład kupić bilety na szczecińskie spacery miejskie. W CIT zaopatrzycie się też w plany miasta, w mapy szlaków, przewodniki i książki o regionie. Oddzielną gablotkę w centrum zajmują pamiątki z regionu. Skarpetki, świeczki, herbaty, kawa czy tradycyjne produkty szczecińskie. Drugi punkt to Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej i mieści się on na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wchodzi się do niego z dziedzińca menniczego. W zamkowym centrum znajdziecie mapy, plany, książki o Szczecinie i o regionie, w tym wydawnictwa własne zamku. Książki, które dotyczą historii zamku czy historii książęcego rodu Gryfitów. Również pamiątki na zamku w dużej mierze związane są z Gryfitami. Kupicie tu skarpetki.

0: skarpetki, ale też eleganckie apaszki, a nawet gry planszowe dla dzieci związane z historią zamku. A najlepiej sami odwiedźcie oba te punkty i zobaczcie, co oferują. W obu też znajdziecie moje książki z legendami, zarówno książki dla dzieci, jak i dla dorosłych. A za pomysł i inspirację na dzisiejszy odcinek dziękuję Szymonowi Maksymiukowi z Centrum Informacji Turystycznej.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor, szczecińska firma Sanpropi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Polska Noc Kabaretowa 2026 wraca z nowym programem pod hasłem 7 wspaniałych. Na scenie Teatru Letniego w Szczecinie pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Kabaret Nowaki, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Smile, kabaret Moralnego Niepokoju, będzie Igor Kwiatkowski, kabaret K2 i Mariusz Kałamaga. Zobaczycie 7 premierowych skeczów przygotowanych specjalnie na trasę 2026, a wieczór poprowadzi kabaret K2. To wydarzenie od lat przyciąga publiczność szukającą dystansu do rzeczywistości. Baltic Neopolis Orkiestra świętuje 18. urodziny cyklem Impro Mai w Bałtyckim Porcie Kultury na Masztowni. Odbędą się 2 kameralne koncerty w swobodnej, wiosennej atmosferze. W sobotę usłyszycie kwartet smyczkowy, z kolei za tydzień, 29 maja, pianistyczną improwizację zaprezentuje Aleksander Jastrząb. Oba wydarzenia są bezpłatne. Tymczasem w Teatrze Polskim w Szczecinie nadal można oglądać spektakl Kora Dziecko Słońca, poświęcony legendarnej wokalistce Korze. Muzyczną opowieść wyreżyserował Adam Opatowicz, a w główną rolę wciela się Adrianna Szymańska. Po temat polityczny i społeczny sięga teatr współczesny i w spektaklu Trump, Królewski Szlak, stawia pytanie o rolę artysty wobec władzy. Tu pisarka próbuje walczyć słowem i literaturą. Spektakl porusza temat manipulacji, politycznego spektaklu i siły języka we współczesnym świecie. Monodram Niecierpki autorstwa i w wykonaniu Bibianny Chimiak zobaczycie w Teatrze Kana. Spektakl opowiada o psychicznej kondycji współczesnego człowieka, o samotności i napięciach codzienności. Twórcy łączą mroczny klimat z czarnym humorem i subtelną formą sceniczną. To był przegląd kulturalnych wydarzeń w Szczecinie. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
15: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Jest Super FM.
0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W studiu Niezłego Aparatu gość Jacek Fiałkowski. To jest trzecia część naszej rozmowy. Rozmawialiśmy przede wszystkim o Twoim beneficie. No w momencie, kiedy już mówimy te słowa, kiedy je słyszycie, to już jest po tym beneficie. On się odbył w sali imienia Zbigniewa Herberta w Szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Natomiast też jeszcze przed wejściem do studia Jacek mówi: a właśnie przyszedłem, podpisaliśmy dopiero co umowę, będą kolejne działania. No to teraz już 55 lat twórczości podsumowane, patrzymy w przyszłość. Opowiadaj, co się będzie działo.
2: Jest nowy projekt, ale który właśnie obejmie również ten benefis. Bo on potrwa tak ze 2 miesiące.
1: Mhm. Czy już objął w momencie, kiedy słuchacze tego słuchają.
2: Mhm. I to jest projekt, który jest zatytułowany Szczecin w obiektywie, być, nie być, czyli horyzont fotografii, warsztaty z mistrzem. Z jakimś mistrzem, tak? To znaczy...
1: No to czy z kim konkretnie?
2: Będzie ze mną.
1: Aha, no to bardzo ładnie.
2: No i dostaliśmy...
1: Dofinansowanie.
2: Dofinansowanie z miasta.
1: No, trzeba o tym mówić po prostu, no tak. To działa. Nie?
2: No i oczywiście jest to inicjatywa Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie. To oni złożyli projekt, no, który został...
1: A czego będziesz uczył ludzi? Nie wiem, tak zastanawiam się, czy to będzie czy stricte warsztatowe, jakiej przysłony użyć, czy chyba raczej o tym spojrzeniu na miasto będzie dyskusja.
2: Młodych ludzi nie można niczego uczyć. Sam pamiętam dawno, dawno temu w Szczecińskim Towarzystwie Fotograficznym byłem najmądrzejszy z kolegami. Tam było nas kilku, trzech. Wszyscy ci starsi po prostu nic nie potrafili i tak dalej. Zresztą mieliśmy taką grupę wtedy, która się nazywała Dno. 3 razy dno.
1: No tak, młodzież...
2: I ta nazwa była właściwie adekwatna do tego, co my potrafiliśmy zrobić. Postaram się przedstawić jakby mój punkt widzenia na fotografię. Może się uda jakichś młodych ludzi zachęcić do fotografowania troszeczkę inaczej, bo ja jestem dużym przeciwnikiem fotografii, która istnieje w tej chwili. Taka lukierkowa, smartfonowa.
1: No musi być efekt, a wow, wiesz, ja to zawsze powtarzam.
2: Tak, i to jest po prostu, no... Większość tych zdjęć to jest na granicy kiczu albo wręcz kiczu. Ja wolałbym, żeby młodzi autorzy fotografii skupili się na... myśleniu, koncepcji,
1: a wiesz co, a
2: poszukaniu
1: ja
2: czegoś.
1: Ja tak sobie myślę, że może to też jest kwestia tego, żeby właśnie obyć się troszeczkę z fotografią, bo kiedy człowiek nie ma tego bycia z fotografią, to te kiczowate widoczki zachwycają, ale im więcej zdjęć się obejrzało w życiu, im więcej zdjęć się samemu zrobiło, tym bardziej się często docenia właśnie te nieoczywiste kadry, które wydają się na pierwszy rzut oka proste, a gdy się ma doświadczenie, to się wie, że to nie jest takie proste.
2: Tak. No tak jest po prostu, no.
1: Jacku, a powiedz mi, kiedy odpalacie ten projekt? To będzie głośno, gdzieś się będzie można zgłaszać? Jak to będzie wyglądało?
2: Odpalamy, znaczy benefis.
1: Odpali?
2: Odpali.
1: To znaczy, odpalił, to, już tak, kiedy tak, rozmawiamy, tak, też odpalił.
2: No i będzie to tam, nie znam dokładnie jeszcze harmonogramu zajęć. To będą chyba 3 spotkania ze mną. No mam nadzieję, że będzie trochę młodych ludzi.
1: Miejmy nadzieję, że to jakaś wystawa później potem będzie,
2: tak,
1: coś takiego.
2: Tak. Potem będę selekcjonerem.
1: Fotoedytorem, o tak nazwijmy ładnie. To w takim razie słuchaj, umawiamy się na kolejną wizytę w Niezłym Aparacie, jak będziecie podsumowywać ten projekt i oczywiście znasz tutaj kontakt do mnie, zresztą ja wszystkich namawiam, zachęcam tych, którzy nas słuchają, wszelkie właśnie te nasze tutaj szczecińskie, około szczecińskie fotograficzne inicjatywy, ja bardzo chętnie w Niezłym Aparacie o nich mówię, także dawajcie znać, Jacek dał znać, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Niezły Aparat w Radiu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
5: Może smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystam z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
11: Jest 13. Wiadomości Super FM.
12: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
12: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejarz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
5: Super FM, 100% szczecińskie. 100%
0: szczecińskie. Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: To jest ten dzień. Po kilku latach pojawia się w kinach kolejny film z cyklu Gwiezdne Wojny. Ale Disney proponuje bardzo bezpieczny kierunek i przygotował pełnometrażową i kinową opowieść pochodzącą z serialu Mandalorian. To jedna z najlepszych serialowych produkcji Disneya o Gwiezdnych Wojnach. I wiele zależy od powodzenia filmu Mandalorian i Grogu. Jeśli film się nie spodoba, przyszłość kinowych Gwiezdnych Wojen będzie zagrożona. A ja liczę po prostu na świetną filmową zabawę i porywające kino w klimacie Gwiezdnych Wojen. Inną komercyjną propozycją premierową w ten weekend jest film Pasażer. Kilka tygodni po rozpoczęciu nowego etapu życia i ruszenia w trasę, młoda para staje się świadkiem przerażającego wypadku, w którym ginie kierowca. Krótko po tym zdają sobie sprawę, że nie opuścili miejsca zdarzenia sami. Demoniczna istota, zwana pasażerem, nie spocznie, dopóki nie dopadnie ich obojga i nie zmieni ich życia w koszmar. Czyli horror w kinach, tak jak lubi wielu widzów. Zdecydowanie więcej jest w kinach propozycji studyjnych, autorskich i festiwalowych. Erupcja to intymna i szalona opowieść o spotkaniu, które zmieni wszystko, a jednocześnie filmowy list miłosny do Polski. Amerykański reżyser Pete Ox portretuje Warszawę jako miasto twórczej energii i wolności. W obsadzie mamy gwiazdy pierwszej wielkości, tę zagraniczną i tę polską. Jeden z najlepszych dla mnie tegorocznych nowych filmów to Milcząca przyjaciółka, wydarzenie zeszłorocznego festiwalu w Wenecji. To doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, połączenie filmu przyrodniczego z fabularnym. Milcząca przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązać głęboką relację z naturą i komunikować się z nią poza słowami. To film medytacja, który otula spokojem i napełnia mocą. Ważnym filmem są też Młode matki, podpisane przez słynnych belgijskich reżyserów braci Dardenne. Akcja ich nowego filmu rozgrywa się w domu opieki dla młodych matek. Poznajemy 5 nastolatek zmuszonych do tego, by zmierzyć się z trudami wczesnego macierzyństwa. Każda z dziewczyn, których los do tej pory nie oszczędzał, ma inną historię. Film przed rokiem zdobył na festiwalu w Cannes nagrodę za scenariusz. Werdykt to najnowszy film Jima Sheridana, autora m.in. Mojej lewej stopy i W imię ojca. To fikcyjny proces inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii. 12 przysięgłych, sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. A ostatnia z prezentacji to klasyczne Zawieście czerwone latarnie, które w odrestaurowanej kopii 4K powracają na duże kinowe ekrany. I jak to z klasyką bywa, trzeba zobaczyć to arcydzieło na dużym kinowym ekranie. Do zobaczenia w kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Hej, IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzemce nam przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiamy dzisiaj o migrenie z neurologiem, panią dr Martą Bot-Olejnik. Pani doktor, czy migrenę możemy wyleczyć, wyeliminować całkowicie?
2: Ciężko ją całkowicie wyeliminować. Chcielibyśmy, żeby tych napadów migreny było jak najmniej, ale nie potrafimy jej całkowicie się pozbyć. Dążymy do tego, żeby było tych bólów migrenowych w miesiącu coraz mniej. Mówimy o skuteczności leczenia, jeżeli tych napadów migreny jest o 50% mniej lub o 50% mniejsze natężenie bólu, ale całkowicie nie potrafimy się jej pozbyć. Na czym polega wyeliminowanie tej migreny i jak? To wiadomo, że te leki profilaktyczne, o których mówimy, sam styl życia pacjenta, pacjentki muszą regularnie żyć, tak samo codziennie wstawać, jeść posiłki regularnie, regularnie się nawadniać, no i sport, który wiemy dokładnie, że regularne uprawianie sportu zmniejsza ilość napadów bólów głowy. I to każdy sport. Ja zalecam swoim pacjentkom chodzenie Nordic Walking. Uważam, że to jest bardzo skuteczne i nie wymaga nie wiadomo jak wielkiego wysiłku, tylko regularności, a 3 razy w tygodniu po 30 minut to chyba nie jest zbyt wielkie poświęcenie, dlatego żeby mieć mniej bólów głowy.
1: Albo, I być zdrowszym przy okazji,
2: gdyż dokładnie wiemy, że sport to wydzielanie endorfin, a dzięki endorfinom no to bóle głowy są znacznie mniejsze. Także to myślę, że profilaktyka doustna u tych osób, które muszą otrzymywać takie leki, czyli powyżej 2 napadów bólu głowy w miesiącu, plus regularny, zdrowy tryb życia.
1: Co ma wspólnego z migreną choroba Parkinsona?
2: Tak ciężko mi się doszukać tutaj takiego wspólnego dna, oprócz tego, że są chorobami neurologicznymi, ale no, mamy dobrą wiadomość, bo i choroba Parkinsona, i migrena mają darmowe programy lecznicze NFZ-owskie i tu musimy się pochwalić, że choroba Parkinsona od kilku lat ma swój program NFZ-owski leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona i tych pacjentów bardzo szczególnie też zapraszamy do wszystkich ośrodków leczenia tymi metodami, gdyż wiemy, że ta skuteczność leczenia jest duża, a mamy do wyboru 2 metody, żel z dłodoby i pompę z apomorfiną. I obydwie te metody są bardzo skuteczne w leczeniu takich stanów off, czyli stanów, kiedy pacjent z chorobą Parkinsona czuje się bardzo źle. I dyskines, czyli nadmiernych ruchów ciała, które spowodowane są nadmierną wrażliwością pacjenta na dany lek, czyli to są nadmierne ruchy u tego pacjenta. I wiemy, że obydwie te metody mają bardzo dobrą skuteczność w leczeniu tych pacjentów. I to są pacjenci, u których przynajmniej 5 lat trwa choroba Parkinsona, przyjmują minimum 5 dawek leków doustnych na chorobę Parkinsona i występują u nich właśnie nasilone te stany off i dyskinezy. I tacy pacjenci mogą znowu ponownie zacząć dobrze żyć.
1: Dobrze funkcjonować.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.
1: Hej, Fonsi.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... Długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Z zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestań import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
5: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
4: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
6: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
4: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
4: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
7: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
4: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
3: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
3: Kiedy myślimy o Finlandii, zwykle wyobrażamy sobie jeziora, sauny, lasy, no i język fiński. No a potem pojawia się Jakobstad i nagle okazuje się, że Finlandia lubi płatać geograficzne niespodzianki. Bo Jakobstad, po fińsku Pietarsaari, jest jednym z tych miejsc, które przypominają, że historia północy była znacznie bardziej skomplikowana, niż czasami wydaje się na pierwszy rzut oka. Miasto leży na zachodnim wybrzeżu Finlandii, nad Zatoką Botnicką, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Wazą a Oulu. I choć znajduje się w Finlandii, bardzo często usłyszymy tutaj język szwedzki. Nie, to nie pomyłka. Przez ponad 600 lat Finlandia była częścią Szwecji, a zachodnie wybrzeże do dziś zachowało silną szwedzkojęzyczną tradycję. W Jakobstad szwedzki pozostaje dla wielu mieszkańców językiem po prostu codziennym. Miasto ma więc dwie nazwy, dwie tradycje językowe, trochę takie dwa światy funkcjonujące obok siebie. Samo Jakobstad powstało w XVII wieku za sprawą Ebba Brahe. To postać niezwykle ciekawa, no bo jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Szwecji. A według legend i historycznych opowieści także wielką miłością młodego króla Gustawa Adolfa. Losy potoczyły się jednak inaczej i zamiast królową została jedną z najważniejszych szwedzkich arystokratek. To właśnie jej mąż założył miasto, które nazwano na cześć Jakuba de la Gardie. Ale Jakobstad przez wieki był przede wszystkim miastem morza. W XIX wieku tutejszy port należał do ważniejszych na zachodnim wybrzeżu, w całej niemal Finlandii tej części. Budowano tu statki, handlowano drewnem, smołą, produktami, które później trafiały do różnych części Europy. No co ciekawe, miejscowi armatorzy wysyłali swoje jednostki naprawdę daleko, nawet do Australii czy też Ameryki Południowej. No i do dziś można poczuć tę atmosferę dawnych morskich czasów. Bo jednym z najbardziej niezwykłych miejsc miejscowości jest stara dzielnica drewnianej zabudowy, zwana Skata. To jedna z najlepiej zachowanych takich drewnianych części miast w całej Finlandii. Wąskie uliczki, tu mamy kolorowe domy, no niewielkie podwórka, trochę wyglądają tak, jakby czas zatrzymał się gdzieś 150 lat temu. Jakobstad ma też swoją legendę, o morskich duchach. Dawni rybacy wierzyli, że podczas mglistych wieczorów na wodach Zatoki Botnickiej można dostrzec tajemnicze światła prowadzące łodzie na mielizny. No inni twierdzili, że to duchy zaginionych marynarzy, inni, że morskie istoty próbujące zwabić ludzi na skały. No i właśnie taki jest chyba Jakobstad. Trochę fiński, trochę szwedzki, trochę morski, trochę pograniczny. Miasto, które przypomina, że granice na mapach nie zawsze pokrywają się z granicami historii, codziennego życia, kultury. A na północy takie opowieści zdarzają się wyjątkowo często. Do usłyszenia. Cześć.
4: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Wino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
12: Gorzko, gorzko!
11: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
14: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
23: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Na bulwarze Piastowskim w Szczecinie traficie dziś na obchody setnej rocznicy urodzin kapitana Ludomira Mączki, legendy polskiego żeglarstwa i podróżnika, który dwukrotnie opłynął świat na jachcie Maria. W programie zaplanowano koncert, wystawę poświęconą życiu kapitana, wspólne spotkanie przy urodzinowym torcie oraz możliwość zwiedzania legendarnego jachtu zacumowanego przy kei. Obchody odbędą się przy pomniku Ludomira Mączki w Alei Żeglarzy. To nie tylko wydarzenie dla miłośników żeglarstwa. Historia Mączki przypomina o Szczecinie jako mieście silnie związanym z podróżami i morską tradycją. Organizatorzy chcą stworzyć atmosferę dawnej żeglarskiej wspólnoty, pełnej opowieści, wspomnień i muzyki nad Odrą. A miłośnicy ambitniejszego teatru mogą wybrać Teatr Polski, gdzie wystawiają choinkę u Iwanowów, horror w domku dla lalek. Spektakl inspirowany twórczością Aleksandra Wiedeńskiego opowiada o przemocy, absurdzie i mechanizmach autorytarnych systemów. Twórcy wykorzystują groteskę i czarny humor, by mówić o bardzo współczesnych problemach. Również dziś rozpoczyna się Festiwal Młode Wilki 2026, organizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna edycja poświęcona jest filmowi eksperymentalnemu. Inauguracja o 16:00 w Trafo, Trafostacji Sztuki. W programie znalazły się projekcje konkursowe, koncerty i spotkania poświęcone nowym formom kina. Kuratorzy wydarzenia podkreślają, że festiwal ma być przestrzenią artystycznych poszukiwań i rozmowy o współczesnym języku filmu. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach. Zapraszam.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: To jest Super FM.
3: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aeroklubu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zobacz, czym naprawdę jest kultura w firmie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do nowej firmy. Nikt nic nie tłumaczy, a mimo to jakoś szybko czujesz, jak się tu pracuje. Czy można się odezwać na spotkaniu? Czy lepiej siedzieć cicho? Czy błędy się ukrywa, czy się o nich mówi? Czy ludzie sobie pomagają, czy też każdy radzi sobie sam? Nikt ci tego nie musi mówić. Bardzo szybko już to wiesz. I właśnie to jest kultura organizacyjna. Nie hasła na ścianie, nie prezentacje dla nowych pracowników, tylko odpowiedź na jedno pytanie. Co się tu naprawdę robi na co dzień? Jak ludzie się zachowują, kiedy jest trudno? Jak reagują na presję? Co jest nagradzane, a co ignorowane? To są rzeczy, które ustawia każdy zespół i one mają bardzo konkretne skutki. Jeśli ludzie boją się odezwać, to problemy wychodzą za późno. Jeśli nie ma jasnych decyzji, to praca się rozciąga. Jeśli ważniejsze jest, żeby było spokojnie, niż żeby było dobrze, to jakość spada. Dlatego wyniki firmy nie biorą się tylko z planów. Biorą się z tego, jak ludzie działają każdego dnia. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego coś działa albo nie działa, nie pytaj, co ta firma deklaruje. Zobacz, co ludzie robią, kiedy nikt nie patrzy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
8: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
10: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 15. Wiadomości Super FM.
15: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
16: Nowa usługa ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
17: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
16: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
15: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
15: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
6: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Wino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Tak, dla Was gramy w piątkowe popołudnie. 20 minut po godzinie 15. Czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg. A na tych drogach tłoczno. Zacznę od autostrady A6. Tam przed węzłem Dąbie korek, który ciągnie się do węzła Kijewo w stronę Goleniowa. To wszystko ze względu na stłuczkę w autostradzie A6. Nie lepiej jest także na drodze numer 10 w stronę Stargardu. Tam korek ciągnie się do Płoni, potem S10 przejezdna do samego Stargardu. Tłoczno także na węźle Kijewo od strony wjazdu do skrzyżowania Zwierzyniecka z Kurzą, ale zatrzymacie się także przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzia, jadąc w stronę wspomnianego już Stargardu. A jak jesteśmy już na prawobrzeżu, to tutaj stoi Pomorska w obu kierunkach. Tak samo jest na nitce ulicy Struga do ronda Łupaszki. Kierowcy próbują ominąć korek na A6, wybierając trasy alternatywne, na przykład przez Dąbie, no i pokłosiem tego są korki na ulicach Szczecina. Goleniowska to pewny postój w stronę Izaaka Newtona. Stoi przestrzenna do Emilii Gierczak w Zdrojach, tak jak patrzę. Zatrzymacie się przed wjazdem na rondo Łanów Podolskich, a dotyczy to zarówno batalionów chłopskich, jak i ulicy Leszczynowej. Korek na Walecznych od Pszennej w stronę ronda Łupaszki. Duży ruch czeka Was także w Podjuchach. Już teraz stoi Granitowa, Metalowa i Floriana Krygiera tuż przed skrzyżowaniem w Podjuchach. Zawsze możecie dać nam znać, co dzieje się na drogach w Waszej okolicy, a wystarczy wybrać tylko
2: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: Telefon czeka.
3: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: A jeszcze jak mamy piątek, to zaczęły się wyjazdy weekendowe. Korek korkiem pogania, ale wtedy robicie głośniej Super FM i żaden zator, żadne utrudnienie na drodze nie są w stanie Was wyprowadzić z równowagi. Life is a roller coaster. Dokładnie tak.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
5: Gorzko, gorzko!
4: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
8: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
9: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
7: O, teraz to widzę wyraźnie.
10: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastwał naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastbau, telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Żeglarski sezon na Jeziorze Dąbie otwierają regaty o Puchar Magnolii, organizowane przez Centrum Żeglarskie. Zawody odbędą się w sobotę i niedzielę i należą do najstarszych regat organizowanych w Szczecinie. Patronką wydarzenia jest słynny jacht Magnolia, zbudowany w szczecińskiej stoczni jachtowej. Choć regaty kojarzą się przede wszystkim ze sportem, w Szczecinie od lat mają także wymiar kulturalny i towarzyski. Otwierają sezon spotkań nad wodą i przypominają o silnych żeglarskich tradycjach miasta. Na bulwarze Piastowskim w Szczecinie traficie dziś na obchody setnej rocznicy urodzin kapitana Ludomira Mączki, legendy polskiego żeglarstwa i podróżnika, który dwukrotnie opłynął świat na jachcie Maria. W programie zaplanowano koncert, wystawę poświęconą życiu kapitana, wspólne spotkanie przy urodzinowym torcie oraz możliwość zwiedzania legendarnego jachtu zacumowanego przy kei. Obchody odbędą się przy pomniku Ludomira Mączki w Alei Żeglarzy. Również dziś rozpoczyna się Festiwal Młode Wilki 2026, organizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna edycja poświęcona jest filmowi eksperymentalnemu. Inauguracja o 16:00 w Trafo, Trafostacji Sztuki. W programie znalazły się projekcje konkursowe, koncerty i spotkania poświęcone nowym formom kina. Kuratorzy wydarzenia podkreślają, że festiwal ma być przestrzenią artystycznych poszukiwań i rozmowy o współczesnym języku filmu. Wieczorem swoją publiczność przyciągają także juwenalia na Łasztowni. Studenckie koncerty i wydarzenia plenerowe oficjalnie rozpoczęły tegoroczne święto akademickiego Szczecina. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach. Zapraszam.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM. Super FM. 100% szczecińskie.
8: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, oni nie wiedzą, czy są korki w Szczecinie, a ja mam pewność, że są. Na przykład na Floriana Krygiera przy dojeździe do ronda Hakena. Przybywa także zmotoryzowanych na obwodnicy Przecławia, a potem zatrzymacie się na Południowej, jadąc w stronę ronda Uniwersyteckiego. Na Mieszka Pierwszego robi się tłoczno przed Placem Szerockiego i tam polecam
0: noga z gazu,
1: bo nie opłaca się specjalnie rozpędzać. Standardowo jak o tej porze korkuje się energetyków w stronę Mostu Długiego, zatrzymacie się już przed rondem Portowców. Podobnie jest na trasie zamkowej przed Placem Hołdu Pruskiego, ale powoli jedzie się także nitką wyjazdową trasy zamkowej, bo tam nadal trwają
0: roboty na drodze.
1: I takie same roboty na drodze czekają Was na Pomorzanach, wahadło na Budziszyńskiej do Alei Powstańców Wielkopolskich, a potem czeka Was niemała przeprawa przez Frysztacką, Ruską, Orawską czy Częstochowską do samej Milczańskiej. Duży korek także na Cukrowej w stronę Warzymic. Utrudnienia czekają już od skrzyżowania z Radomską przed przejazdem kolejowym i tak się to ciągnie aż do ulicy Dorajkowa. Powoli rozluźnia się korek na A6, ale tutaj nadal nie polecam dodawać intensywnie gazu dla własnego i innych bezpieczeństwa na drodze.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
6: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
16: Hello Chery
15: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
3: Z informacji tutaj o lasach państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
1: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
4: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
1: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
5: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
6: It's really cool. We really like this city.
7: No, już się zrobi się cieplej to od razu.
8: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
1: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
10: Waha się dzisiaj temperatura powietrza, a to 19, a to 21 stopni. W każdym razie oscyluje wokół 20 kresek. Ciśnienie dzisiaj całkiem wysokie, będą słabe porywy wiatru. Dobre wieści są natomiast takie, że padać nie powinno.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Ale to był dzień.
10: Rozpoczynamy piątkowe wydanie programu Ale to był dzień w Radiu Super FM. Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Dziś w pierwszej godzinie programu zachodnia obwodnica Szczecina, to już za kilka minut. Później powiemy także o przyszłości nowego sejmowego ugrupowania. Jeden z jego założycieli był gościem w naszym studiu.
2: Ale

0: Codzienny przegląd najważniejszych informacji w piątek zaczynamy od zdaniem wielu jednej z największych inwestycji w historii. Dziś podpisano umowy na realizację trzeciego etapu zachodniego obejścia Szczecina, od Goleniowa do Polic. To ogromny krok do przodu, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Droga ekspresowa, 50 kilometrów, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia komunikacyjnego i gospodarczego, nie tylko dla Szczecina, dla Polic, dla wielu miejscowości w aglomeracji szczecińskiej, ale dla całego zachodniego Pomorza i dla tej części Polski. To jest najbardziej spektakularny odcinek z kilku powodów. Po pierwsze, finansowy. To jest największa w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowa budowlana, jaką zawarła ta firma od początku swojej historii. 5 miliardów 300 milionów złotych. To jest rekord, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe w Polsce. Po drugie, to jest najdłuższy drogowy tunel w Polsce. 5 kilometrów.
0: Właśnie na przejazd pod Odrą uwagę zwracał Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury ze Szczecina.
2: Powstaną dwa najdłuższe w Polsce drogowe tunele. Dwie wielkie nawy w każdej, dwa pasy ruchu, drogi ekspresowej poprowadzone pod rzeką na długości 5 kilometrów. Jeszcze do niedawna nikt w to nie wierzył. Jednak budujemy Zośkę. Plac budowy został przekazany, budowa rusza. To jest historyczna inwestycja, historyczna chwila, bo 8 miliardów 300 milionów złotych nigdy wcześniej do Szczecina i do tego regionu tak duże rządowe pieniądze nie spłynęły na realizację tej inwestycji. Ale chcę powiedzieć to z pełnym przekonaniem. Zośka jest warta każdego złotego wydanego na tę inwestycję.
0: Zakończenie trzeciego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina jest planowane na 2033 rok. Wcześniej mają być gotowe pierwsze dwa, w 2029. Tą drogą zatem jeszcze przez chwilę nie pojedziemy, ale jeździmy innymi. Za kilka minut na naszej antenie pomoc drogowa. Ale...

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 16, właściwie nawet 21 minut. Na początek tego serwisu kierunek północ, czyli ulica Szczanieckiej. Tam powoli jedzie się w stronę Wilczej. Polecam i sugeruję jazdę na suwak. Później jest lepiej, ale nie będzie to szybki przejazd. Zdecydowanie luźniej jest na Stalmacha w stronę Drudzkiego Lubeckiego. Bogumińska stoi w obu kierunkach, ale korek w stronę Szczecina jest nieco krótszy i to może cieszyć kierowców. Potem Obotrycka, spokojnie do Przyjaciół Żołnierza i dalej także w stronę Śródmieścia. Nie ma pokaźnych korków na Matejki w stronę Placu Hołdu Pruskiego, ale na trasie zamkowej jedźcie wolniej ze względu na przebudowę nitki wyjazdowej z centrum. Stoi Nabrzeże Wieleckie zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba, ale w stronę Bramy Portowej ulicą Wyszyńskiego dojedziecie bez większego problemu. Tak samo jest na Mieszka I w stronę Placu Szerockiego. A na szóstce czerwono od świateł stopu, tak jest od węzła Kijewo do Dąbia. Polecam trzymać nerwy na wodzy, a to każdy przejedzie spokojnie i bezpiecznie przez ten zator. A do Szczecina jadąc z Goleniowa polecam kierować się przez Irydową albo Tczewską do Goleniowskiej, czyli węzłem Dąbie, by ominąć pokaźne korki przy wjeździe węzłem Kijewo.

0: był dzień.
1: Już za nieco ponad pół godziny, dokładnie o 17:00, zamknięta w związku z nocą otwartych sądów, zostanie ulica Kaszubska. O samym wydarzeniu też jeszcze dzisiaj będziemy mówić, a za kilka minut w pomocy drogowej Radia Super FM sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w tamtych rejonach. Zerkniemy także do dwóch innych lokalizacji, które czekają zmiany, czyli na Pomorzany i ulicę Emilii Plater. Warto zostać z nami.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher. Po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
7: I po reklamie.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czas na ostatni popołudniowy i przedweekendowy raport ze szczecińskich dróg. Na nich nie było i nie jest spokojnie. Tak jest chociażby na autostradzie A6 w stronę Goleniowa. Sznur samochodów czeka na przejazd od węzła Kijewo do Dąbia. Potem jest już spokojnie, ale swoje w tym miejscu trzeba odstać. Są opcje alternatywne. Polecam kierować się Gryfińską do Nurkowej, potem Racławicką do stacyjnej koło dworca Szczecin-Dąbie, a następnie Pomorską do Młyńskiej. Tam przejedziecie powoli po Kostce Brukowej, by dojechać szczęśliwie do Puckiej, a finalnie Tczewskiej i dalej do węzła Dąbie. Trochę to zagmatwane, ale ominiecie tym samym korki na Goleniowskiej i Pomorskiej od ronda Upaszki do dzielnicy Dąbie. Kolejne utrudnienia czekają Was na S3 w stronę Goleniowa przy węźle Kliniska Małe. Według naszych informacji doszło tam do kolizji, a to generuje kolejne utrudnienia w stronę Gdańska i Świnoujścia. Na pocieszenie dodam, że drogi w stronę prawobrzeżnej części miasta, czyli Floriana Krygiera, jak i Gdańska Eskadrowa i Hangarowa przejezdne. Kolejna pomoc drogowa powróci już w poniedziałek o 6.40.

0: to był dzień.
1: Obserwując zachowanie szczecińskich polityków, śmiało możemy powiedzieć, że kampania do zbliżających się wyborów już trwa. W związku z tym nasze studio odwiedził poseł Rafał Kasprzyk, jeden z współzałożycieli Klubu Poselskiego Centrum, z którym Michał Kaczmarek rozmawiał m.in. o przyszłości polskiej sceny politycznej.
2: Rzeczywiście dokonał się pewien podział. My zdecydowaliśmy się pójść swoją ścieżką, swoją drogą i budujemy naszą tożsamość od zera. Proszę zwrócić uwagę, od marca, kiedy zostały złożone dokumenty założycielskie Stowarzyszenia Centrum Polska, nie minęło 2,5 miesiąca raptem i jesteśmy w punkcie, w którym mamy struktury w całej Polsce. To oznacza, że jednak takich ludzi, którzy mieli swoją aktywność i widzieli się w działaniach społecznych, obywatelskich, również politycznych, bo to jest polityka, nie ma co tutaj ukrywać, jest więcej i my w oczywisty sposób, oni są pierwszymi osobami, które z nami rozmawiają, działają.
3: Ale irytują pana pytania, czy wystartujecie samodzielnie, czy nie wystartujecie samodzielnie, bo to jest pytanie, które musi się w każdym wywiadzie pojawić, jeżeli chodzi o Klub Centrum i o wasz taki konglomerat polityczny ułożony z ludzi po Polsce 2050.
2: Przygotowujemy się do startu samodzielnego, musimy się wzmocnić, oczywiście za nami pierwszy etap tworzenia struktur, to jest super trudna, ciężka, intensywna praca. Mamy to. Teraz musimy rozwijać struktury, musimy pokazać program. Państwo musicie go skomentować. Dzisiaj nikt nie wie, czy PiS wytrwa do następnych wyborów w jednym kawałku, bo bardzo mocne są te głosy o siłach odśrodkowych.
3: Dekompozycji, to jest takie ładne słowo.
2: Dekompozycja, paru posłów stracili, jednego wyrzucili, jeden zrezygnował, trzeci nie wiem, co się stało. Afera kryptowalutowa, kryptoaktywowa obok, no dużo rzeczy się dzieje. Ziobro ucieka i ciągnie ich w dół przecież. No, prezydent, który nie pomaga. No.
1: Klub Poselski Centrum Polska obecnie liczy 15 posłów i 3 senatorów. Zaznaczmy, że do utworzenia takiego klubu potrzebnych jest 15 reprezentantów.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: To był dzień.
1: Za kilka minut w Radiu Super FM wiadomości, a w drugiej godzinie naszego spotkania m.in. rozmowa z prezesem szczecińskiego WOPR-u Jackiem Kleczajem o bezpieczeństwie na bulwarach czy o poziomie głębokości wód w Szczecinie i okolicach.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 17. Wiadomości Super FM.
12: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
13: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
14: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
13: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
15: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
13: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
12: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
16: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
17: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
16: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
18: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
12: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Super FM. Pogoda.
1: Wciąż około 20 stopni na termometrach w Szczecinie. W nocy synoptycy przewidują ochłodzenie do 14 kresek. Nie zapowiada się dzisiaj na opady, choć w ciągu dnia było całkiem pochmurno, teraz słońce też niespecjalnie się przebija. Będzie wiało, ale to słabe porywy wiatru, ciśnienie za to niezmiennie wysokie.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Ale to był dzień.
1: Na zegarach 3 po 17, Piotr Jarząbek, witam i zapraszam na drugą godzinę programu Ale to był dzień. W niej, tak jak już zapowiadałem, rozmowa z prezesem szczecińskiego WOPR-u Jackiem Kleczajem. Od niej zaczniemy. Później powiemy także o parkingu pod Trasą Zamkową oraz trwającej już w Szczecinie Nocy Otwartych Sądów.
0: A-

0: trwają juwenalia, dzisiaj na Łasztowni Dzień Rapowy, a to wiąże się z mobilizacją wszystkich służb. Jednak, jak mówił w studiu Radia Super FM Jacek Kleczaj, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, to po drugiej stronie Odry częściej trzeba interweniować.
1: Te juwenalia powodują, że bardziej aktywizują się nasze słynne bulwary i to jest większy problem niż same juwenalia. Tam jest zabawa, tam ludzie idą się bawić i na ogół jest rozsądnie.
2: Nasze słynne bulwary, no dzisiaj mamy dopiero 22 dzień maja, więc zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest już taki moment, że możemy mówić, że sezon się rozpędził i że macie dużo roboty w tym obszarze miejskim, jeżeli chodzi o wodę. Czy to jest tak, że jeszcze WOPR w tym momencie raczej zbiera siły?
1: Ja myślę, że taki szczyt zacznie się gdzieś przed połową czerwca, jak już naprawdę się ociepli. Natomiast jeśli chodzi o nasze znane i atrakcyjne miejsca, no to oczywiście jest tak, że tylko deszcz jest w stanie chyba przepędzić tych, którzy lubią tam spędzać czas. W związku z tym, no cały czas jesteśmy tam w pogotowiu, cały czas obserwujemy te rejony. Zdarzyło się nam już płynąć do osób, które postanowiły skoczyć do wody.
0: Jacek Kleczaj w rozmowie z Michałem Kaczmarkiem mówił także o poziomie wód w okolicach Szczecina. Jak się okazuje, nie wszystkie miejsca nadają się do bezpiecznego żeglowania.
1: Co jest istotą, to to, że jeszcze nie mamy tak mocno rozwiniętej kultury wodniackiej, jak to jest w krajach, w których te sporty, ten sposób rekreacji był już dawno, dawno temu powszechny, co powoduje, że no nie sięgamy ani do informacji o tym, jaki jest stan w tej chwili wody. Nie sięgamy do informacji, czy coś się aby nie zmieniło w hydrologii tych naszych akwenów i w efekcie czasem przerywa się nasza eskapada wodna, bo stoimy na mieliźnie, albo wpadliśmy w sieci, albo co gorsze, wjechaliśmy w taką wodę, z której nie ma jak wyjechać, bo przegrzał nam się silnik, bo woda była za płytka. Ja zawsze wszystkich ostrzegam, Duńczyca między Kanałem Cichym a Przekopem Mieleńskim jest po prostu nieżeglowna i warto o tym pamiętać, ponieważ to jest bardzo zdradliwa woda. Tam możemy się nauczyć szacunku do wody. Wydaje się, że jest piękna, głęboka, a wody jest tam 20 cm do 30 czasem. Pozostała objętość to jest muł i to gęsty muł. Niszczą się tam silniki, ale co gorsza wpływamy na te 100-200 metrów i zostajemy tam. I nie ma ani jak dojść do brzegu, ani jak dopłynąć do tego brzegu, ani jak wycofać się z tych miejsc. Rzeczywiście w majówkę mieliśmy już łącznie około 4 akcji, tylko na tym jednym odcinku.
0: Szef szczecińskiego WOPR podkreślał także, aby wodniacy zwracali szczególną uwagę żeglując po jeziorze Dąbie, bo to akwen dosyć płytki. Za chwilę natomiast przeniesiemy się pod trasę zamkową i sprawdzimy, gdzie można tam zaparkować.

0: To był dzień.
1: Kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia. Tym razem można powiedzieć dwie informacje w jednej. Pozytywna, bo na parkingu pod trasą zamkową znów można parkować. I negatywna, bo bez opłat postoicie tam tylko do niedzieli. Mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Miejskiej Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
2: Parking nieszczerzony, trasa zamkowa, został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku w związku z remontem trasy zamkowej. Parking jest już dostępny dla samochodów. Po aktualizacji oznakowania poziomego i pionowego kontrola opłat zostanie wznowiona rano 25 maja. PPN trasa zamkowa ma około 180 miejsc postojowych, jest płatny w godzinach od 8 do 17 w dni robocze, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia. Cena za postój za każde rozpoczęte 15 minut 70 groszy. Parkomat umożliwia płatność monetami od 10 groszy do 5 zł oraz kartą płatniczą. Istnieje możliwość wniesienia opłaty za pośrednictwem aplikacji mobilnych, a także za pomocą kodu QR bez użycia parkomatu i aplikacji. Przypominamy, że opłaty na PPN-ach dotyczą także aut elektrycznych. Z opłat na PPN trasa zamkowa zwolnieni są posiadacze abonamentu mieszkańca, PPN Dolny Taras i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.
1: Wspomniany remont trasy zamkowej jest związany z wyburzeniem jej dwóch łącznic. Trzecia jest natomiast permanentnie zamknięta.

0: To był dzień.
1: Trwa piątkowy przegląd najważniejszych wydarzeń w naszym mieście. Przy mikrofonie Piotr Jarząbek, będę z wami do 18. Za kilka minut powiemy o tym, dlaczego warto dzisiaj odwiedzić jeden z sądów w naszym mieście. Będą także informacje dla szczecińskich kibiców o meczach w nadchodzący weekend.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
7: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
6: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
7: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
6: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
7: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
8: I po reklamie.

0: To był dzień.
1: Warto dzisiaj wybrać się do któregoś ze szczecińskich sądów. To w związku z trwającą otwartą nocą. Placówki otwierają swoje drzwi dla każdego, kto chciałby poznać tajniki pracy w instytucji. Mówi Ryszard Rutkowski, wiceprezes Sądu Rejonowego Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
2: Nie do końca celujemy wyłącznie w osoby najmłodsze, bo tak się mówi, że to jest jakaś taka impreza dla osób najmłodszych. Otóż nie. Mamy oczywiście przedsięwzięcia przygotowane dla osób w każdym wieku, od osób najmłodszych, mały sądzik, po seniorów nawet. Będzie spotkanie dla osób, które jest dedykowane dla osób w wieku senioralnym. Natomiast chcielibyśmy bardzo zgromadzić i zaprezentować ten sąd osobom dorosłym i młodzieży, czyli tym osobom, które w każdej chwili mogą w tym sądzie się znaleźć w różnych sytuacjach, czasami przyjemnych i korzystnych, czasami mniej przyjemnych.
1: Noc otwartych sądów odbywa się nie tylko w stolicy Pomorza Zachodniego, dodaje Rutkowski.
2: Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, koordynowane jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odbywa się w wielu sądach, myślę, że można powiedzieć kilkudziesięciu sądach, w wielu sądach także na terenie naszego okręgu tutaj szczecińskiego czy apelacji szczecińskiej. I warto też powiedzieć, że to wydarzenie nazywa się Noc Otwartych Sądów, ale ono jest mocno powiązane z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości, który jest obchodzony 23 maja, czyli w tym roku przypada to w sobotę następnego dnia. Te dwa wydarzenia są mocno ze sobą powiązane, po prostu Dzień Wymiaru Sprawiedliwości jest obchodzony poprzez Noc Otwartych Sądów.
1: Sądy w Szczecinie zostaną otwarte do późnych godzin nocnych. Warto zaplanować sobie chwilę, żeby do nich zajrzeć. A za moment w Radiu Super FM Sport powiemy o ostatnim w tym sezonie meczu piłkarzy Pogoni Szczecin.

W tym wydaniu programu Ale to był dzień nie mogło również zabraknąć informacji sportowych, a przecież piłkarze Pogoni Szczecin grają ostatni mecz w tym sezonie. W sobotę 23 maja o 17:30 na własnym stadionie podejmą GKS Katowice. To generalnie silny zespół. Są niespodzianką w tym sezonie. Mieli ciężki początek, ale odkąd przyszedłem, są jednym z najlepszych zespołów w lidze. Mają silnych fizycznie obrońców. Wiemy, że są dobrzy przy stałych fragmentach. Mają też dobrze wyszkolonych technicznie i szybkich piłkarzy. To zespół, na który będziemy musieli być gotowi technicznie i jakościowo, by tworzyć sobie sytuację. W ostatnim meczu z nimi mieliśmy niezłą kontrolę nad grą, ale teraz musimy być lepsi. Oni będą walczyli o grę w Europie, a my musimy być fizycznie i mentalnie gotowi, aby się im przeciwstawić. Po stałych fragmentach gry szczególnie groźni są w ich zespole Jędrych i Klemens. Mają wielu zawodników, którzy wcześniej występowali w niższych ligach, a teraz grają w Ekstraklasie. Szacunek, jak rozwijają się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Mówił trener Dumy Pomorza Tomasz Tomasberg na przedmeczowej konferencji prasowej. Zawodników Pogoni w akcji zobaczymy także w innej dyscyplinie, bo w niedzielę w hali przy ulicy Twardowskiego pierwszy mecz baraży o awans do Orlen Superligi w piłce ręcznej. Sandra Spa Pogoń Szczecin o 18:00 zagra z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Rewanż 30 maja w Piotrkowie, drużyna z lepszym bilansem bramkowym po dwóch spotkaniach, zapewni sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwszy mecz tego dwumeczu w niedzielę, a po 18:00 na naszej antenie gość magazynu Ale to był dzień, Małgorzata Kraft, trenerka relacji międzyludzkich.

0: To był dzień.
1: Za chwilę wiadomości o 18:00, a po nich popołudniowa rozmowa. Dziś gościem Michała Kaczmarka będzie trenerka relacji międzyludzkich Małgorzata Krawczak. Zostańcie z nami na 97,5.
0: Ale to był dzień. Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
0: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
7: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Premier chwali decyzję Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. W Lublinie dziś zaczyna się nocna prohibicja.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Kapitan jest zdrowy. Jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia. Będzie to transport samochodowy.
7: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
8: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
7: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski skomentował premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
9: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
7: Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Lublin będzie kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją. Ograniczenie zacznie obowiązywać dzisiaj. Do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
10: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, których alkohol spożywany jest na miejscu.
7: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Właśnie ruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer wystartował o 16. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując tak zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dysfonię mięśniową. Zmarły niedawno trener piłkarski Jacek Magiera zostanie upamiętniony. Będzie patronować wiaduktowi w Częstochowie, obok którego powstanie stadion. Magiera był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, by wiadukt nosił imię Jacka Magiery, jest symboliczna. Piłka łączy ludzi, tak jak wiadukt łączy dwie części miasta.
4: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Obiecałem, że w tym tygodniu też z nami będzie i jest coach Małgorzata Krawczak. Dzień dobry, witamy w popołudniowej rozmowie Radia Super FM.
11: Dzień dobry, jestem jak zwykle.
1: Ja zawsze lubię naszego gościa zastrakiwać tematami. Te tematy są czasami poważniejsze, czasami mniej poważne, czasami bardziej oczywiste, czasami mniej oczywiste. Dzisiejszy temat podpowiada nam trochę kalendarz. Dziś jest Światowy Dzień Praw Zwierząt.
11: O, nawet nie wiedziałam, ale temat zapowiada, to bardzo proszę,
1: to nie będzie
11: pytania.
1: Temat weterynaryjny, to nie. Nie będzie temat związany...
11: Całe szczęście, bo nie
1: bo
11: jestem.
1: Bo nie jest pani weterynarzem, to też nie będzie temat związany...
11: Tam jak moja córka, jak była mała, mówiła weterynarką, nie jestem.
1: No to feminatywy, to jeszcze już wtedy to było modne, chociaż jeszcze nie było modne. Brawo. Niemniej jednak, dzisiaj nasza rozmowa dotyczyć będzie zwierząt, ale w ujęciu relacji zwierząt i człowieka. I najbardziej proste pytanie, jakie mogę zadać. Czy obecność zwierząt w naszym życiu ma wartość?
11: Tak. Zadał pan pytanie zamknięte, odpowiedziałam krótko. Tak.
1: I teraz może pani rozwinąć.
11: Dobrze, i teraz mogę rozwinąć, jaką wartość. Zwierzęta mają w sobie naturalny sposób komunikowania się, komunikowania uczuć, komunikowania tego, że jest miło lub niemiło, w sposób bardzo prosty, dotykiem, patrzeniem w oczy, więc to są takie podstawowa mowa ciała. I my ludzie też mamy mowę ciała, tylko my tą mowę ciała zagadujemy naszą mową werbalną, czyli słowami i tak dalej, a przy zwierzętach jak gdyby wracamy z powrotem do wartości tego dotyku, bycia razem, głaskania, To, czego mamy czasami za mało w naszych dzieciństwach, bo w dzieciństwie każde dziecko potrzebuje tak zwanych głasków, czyli tych dotyków, żeby czuło swoje granice, granice swojego ciała, żeby wiedziało, żeby uczyło się dotyku. I zwierzęta po prostu nas tego uczą, bo one domagają się bez żadnego ale, tak? Domagają się głaskania. No kot jak się uprze, to nie ma zmiły. Dopóki nie wygłaskasz, to nie ustąpi, tak? Pies może jest troszeczkę łagodniejszy i będzie bardziej cierpliwy, tak, ale generalnie te zwierzaki nas uczą, te zwierzaki nas zapraszają. To, co jest jeszcze fenomenalne, to też właśnie jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają zwierzęta w czym one im pomagają, to jest właśnie coś takiego, że zwierzak zaprasza po prostu do bycia w chwili obecnej. Że jak idę ze psem na spacer, rzucamy tą piłką, kijem czy czymkolwiek, to jest tak naprawdę bardzo niewiele czasu, żeby myśleć o pracy, o tym, co w domu i tak dalej, tylko jest ta zabawa. I właśnie jeżeli już mamy psy, no to niech ten spacer będzie taki interaktywny, bawimy się, chodzimy, a nie pies idzie obok nas, a my jesteśmy w pracy czy gdzieś.
1: Czy jest w tym prawda, że zwierzęta na pewno dają nam pewną odpowiedzialność za nie pod takim kątem, mam kota, więc muszę o niego dbać.
11: Dokładnie.
1: On mi zajmuje czas w domu, jest obecny.
11: Jest obecny.
1: Mam psa, więc muszę wyjść z nim na spacer, czyli moja jakaś tam socjalizacja następuje.
11: Tak,
1: motywacja,
11: wyjść.
1: Żeby wyjść z domu, żeby się nie zastać. Mam inne zwierzęta, czy to zwierzęta
11: to
1: gospodarskie, czy to zwierzęta związane,
11: dokładnie,
1: nie wiem, konia w stajni, czy coś innego, to powoduje, że jestem za coś odpowiedzialny. Mm-hmm. I to też chyba jest coś, co w jakiś sposób stabilizuje nasze życie.
11: Bardzo, bardzo, dlatego, że zwierzęta w jakiś sposób... No skoro my je przysposabiamy do naszych rodzin, do naszych domów, no to tak jak pan powiedział, my się stajemy za nie odpowiedzialni. I teraz ta odpowiedzialność uczy nas nie tylko dbania o tę higienę, o karmienie, ale też uczy nas budowania tej więzi. Tej więzi związanej właśnie z tym dotykiem, z tą bliskością, która jest bardzo bezpieczna, czego nie zawsze można powiedzieć w relacji z drugim człowiekiem, tak? Więc myślę, zresztą zwierzęta bardzo często są, no może tu brzydko to zabrzmi, ale takimi narzędziami terapeutycznymi, żeby właśnie wydobywać ludzi z tych takich depresji, z jakichś trudnych takich sytuacji mentalnych, z tej głębi, w którą się ludzie zapadają. Bo zwierzę jest bezinteresowne. Zwierzę jest prawdziwe i autentyczne. No my ludzie gdzieś żeśmy potracili troszeczkę z tej autentyczności naszej i no nie każdy potrafi taki być i ktoś zraniony przez człowieka, no nie otworzy się przed człowiekiem, natomiast bardzo otworzy się właśnie emocjonalnie na zwierzę. I to jest bardzo ważne i dlatego ja też jestem za tym, żeby dbać o zwierzęta, nie tylko jako właściciele i opiekować nimi, ale dbać o zwierzęta, o ich dobro, o to, żeby w środowisku, ich naturalnym środowisku, do którego my wkraczamy jako ludzie, żebyśmy jednak bardziej szanowali to środowisko, żebyśmy faktycznie nie zabierali tego środowiska, żebyśmy się uczyli właśnie takiego empatycznego podejścia, że zwierzę to istota żywa, która ma swoje rejony, ona żyje, one są, niektóre zwierzęta wiadomo są dzikie, i one nie potrzebują ludzi, tylko my jako ludzie niepotrzebnie wchodzimy na te ich rewiry i ich jak gdyby zaczepiamy niechcący, tak, swoją obecnością, zapachem. Więc uczmy się czegoś takiego, co jest bardzo ważne, budowania własnych granic i pilnowania własnych granic, żeby za bardzo ich nie przekraczać, ale też ze zwierzętami domowymi, żeby uczyć się łączenia tych granic, bo razem możemy jednak faktycznie sobie pomagać.
12: Pojawiają się takie sytuacje, że niektórzy ludzie nie potrafią zrozumieć, jak to jest możliwe, że zwierzę w naszym życiu, czy to pies, czy to kot, czy to chomik, czy świnka morska, czy królicz, czy koń, jest na tyle głęboko, że jego, nie wiem, śmierć albo jego choroba jest elementem naszego przeżywania. Tak jakby chorował ktoś, kto jest członkiem rodziny, albo jakby odchodził ktoś, kto jest członkiem rodziny. I oczywiście można tutaj mówić prześmiewczo o psieckach i tak dalej, i tak dalej, przecież to się też zdarza, ale spotykam się z takimi sytuacjami, że ja chcę ty wziąć wolne z pracy, bo kot ci zdechł.
11: Dokładnie
12: to jest, co to w ogóle, co to ma być?
11: No, no to ma, właśnie to jest coś bardzo ważnego, dlatego, że te zwierzęta, te domowe, one się stają członkami naszych rodzin.
12: To nie jest frazes.
11: To nie jest frazes, to jest najszczersza prawda. Bardzo często dla wielu samotnych osób to są jedyni członkowie rodziny tak naprawdę. Jedyne osoby, może właśnie nie osoby, ale jedyne istoty, z którymi te osoby mogą spędzać czas, gdzie mogą się do kogoś przytulić, uśmiechnąć, gdzie chociaż na chwilę czują się no, potrzebni komuś, tak? Więc to jest też bardzo ważne. I śmierć takiego zwierzęcia, na przykład jego choroba, no, porusza nas do głębi, ponieważ no, to są wartościowi członkowie rodziny, pełnoprawni wręcz członkowie rodziny i czasami bardziej dbamy o tych, że tak powiem, psich, kocich, czy jakichkolwiek innych członków rodziny, niż o ludzkich członków rodziny, bo no, ludzie czasami no, po prostu no, nie zawsze są mili, mają różne intencje i kiedyś, jak rozmawiałam właśnie z jedną osobą, ona mówiła, szkoda, że człowiek jakiś tam odszedł w rodzinie, natomiast cieszę się, że został pies, bo teraz faktycznie nikt mi nie będzie przeszkadzał w tej relacji. To strasznie to brzmi, ale gdzieś jest coś takiego, że my faktycznie w jakimś sensie skrzywdzeni przez ludzi szukamy wsparcia i oparcia u zwierząt.
12: Na koniec jeszcze jeden wątek, bo w ubiegłym tygodniu czytałem artykuł w naszych szczecińskich mediach na temat schroniska dla zwierząt w Szczecinie i tam pojawił się taki wątek bardzo interesujący, że wiele psów i kotów, które trafiają do tych schronisk, to są zwierzęta starszych ludzi, którzy nie są w stanie już się tymi zwierzętami opiekować, albo osób, które zmarły. I teraz sobie wyobrażam, to rzeczywiście trudna sytuacja, bo jeżeli to była osoba samotna, już nie ma kto, no to nie zapobiegniemy temu w żaden sposób, ale są takie sytuacje, że ta rodzina nie chce się zaopiekować zwierzęciem swojej zmarłej mamy, zmarłego taty, zmarłego rodzeństwa, czy zmarłych bliskich sąsiadów i przyjaciół i to też jest chyba bardzo trudne.
11: To jest bardzo trudne, to jest też bardzo smutne, to jest też właśnie taka, znaczy znam jedną z takich historii, że właśnie pies był kupiony tej starszej mamie po to, żeby ktoś był i żeby nie trzeba było do niej, jak to zostało powiedziane, co chwilę latać, tak? Więc kiedy ta mama odeszła z tego świata, ten pies miałby gdzie się podziać, bo rodzina była, tak? Ale rodzina traktowała tego psa jako coś, co miało mamie jakoś tam uświetniać życie, czy ulepszać życie, czy po prostu...
12: Ale niekoniecznie.
11: No i po prostu ten pies, no niestety, trafił do schroniska, bo... No nie chcieli, bo to po prostu to nie nasze było, więc no trudno mi się czasami wypowiadać na temat podejścia ludzi do zwierząt, bo go nie rozumiem. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie rozumiem takiego podejścia. Ale też z drugiej strony też jestem w stanie jak gdyby zrozumieć to, że no, jeżeli ktoś ma zwierzę i ten ktoś odchodzi i ja jestem członkiem rodziny tego kogoś, no ja mogę też na przykład nie lubić zwierząt. No też może tak być, więc mówię, tutaj trudno wnioskować jednoznacznie, że tak jest dobrze, tak jest źle, ale faktycznie kiedy no, coś fajnego się dzieje, coś niefajnego, przepraszam, się dzieje z kimś, z jakąś osobą, no to dobrze jest, żeby ten zwierzak no, trafił zapowiem do dalszych członków rodziny, albo do kogoś bliskiego, kogo on znał. Bo to faktycznie no bardzo jemu pomoże, nie?
12: My zawsze rozmawiamy o ludziach, a dzisiaj rozmawialiśmy o ludziach i zwierzętach, albo o zwierzętach
11: no i ten
12: w kontekście
11: temat
12: ludzi.
11: Taki, to pan mnie zawsze zaskakuje.
12: Ale to dobrze.
11: Bardzo dobrze, bo wtedy faktycznie...
12: Po tylu
11: faktycznie,
12: latach radiowych rozmów to dobrze.
11: To bardzo dobrze, bo to zawsze było zaskakiwanie, bo to wtedy faktycznie sprawia, że możemy być autentyczni i prawdziwi, a nie przygotowani scenariusze odczytane. Tak.
12: Coach Małgorzata Trawczacz w piątek była razem z nami.
11: Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego i miłego weekendu.
12: Tak jest. Ja się słyszę z wami w poniedziałek po godzinie 8 rano. Trzymajcie się, Michał Kaczmarek. Do usłyszenia. Coach Małgorzata Trawczak była razem z nami w piątek.
11: Do usłyszenia.
1: To była piątkowa popołudniowa rozmowa Radia Super FM, która kończy program Ale to był dzień. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę fantastycznego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Tytuł po raz pierwszy od 22 lat zapewnił sobie Arsenal. Sezon w Anglii zakończy się w niedzielę. Dwa lata temu zakończył grę w reprezentacji, ale wobec posuchy na pozycji bramkarza selekcjoner niemieckiej kadry nie miał wyjścia i zadzwonił po weterana. 40-letni Manuel Neuer pojedzie na swój 5. mundial i wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym bramkarzem niemieckiej reprezentacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Albo Manuel Neuer jest po prostu świetny, albo Niemcy mają kłopoty z bramkarzami. I chyba oba zdania są prawdziwe. Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nibel z VfB Stuttgart to bramkarzy dobrzy, ale bez błysku. A Neuer w końcówce sezonu grał znakomicie, mówi trener Julian Nagelsmann. Moim zadaniem był wybór 3 najlepszych bramkarzy w kraju. Manuel jest jednym z nich. Dlatego zdecydowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, czy chciałby ponownie zagrać w kadrze. Dla Neuera to będzie 5. mundial, to także bezcenne doświadczenie. Neuer w wysokiej formie daje drużynie pewność siebie, dzięki temu obrońcy mogą grać z większą odwagą. To zawodnik światowej klasy, który wzbudza szacunek, a także budzi respekt u napastników rywali. Niemcy na mundialu zagrają w grupie z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania nad jeziorem Maggiore 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedził o 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda oraz o 44 sekundy Belga Jaspera Stuyvena. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Szczecin gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street food. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
5: Pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży. Świadek zeznaje, jechałem z Sebastianem M. ponad 300 na godzinę. Jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale strażacy pracują na znacznie większym obszarze. Ogień jeszcze nie został opanowany, ale jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży, sprawa idzie w dobrym kierunku. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Kolejny świadek zeznawał w procesie Sebastiana M. Przypomnijmy, chodzi o wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i staranować kije. Bartosz Kądziołka.
6: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
7: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
6: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
8: Absolutnie nie można powiedzieć, że ze zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie, dosłownie, z panem Sebastianem.
6: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu.
5: Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, tak twierdzi saudyjska telewizja Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Do Teheranu przybyła już delegacja Kataru i Pakistanu. Mają pełnić rolę mediatorów. A mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa mają być w przyszłym tygodniu trochę tańsze. Biuro Analityczne Reflex ocenia, że na niskie ceny ma przede wszystkim wpływ tak zwany pakiet CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego maksymalnie 6,85. Gratka dla kinomaniaków na Śląsku. Dziś rusza trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypominać mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
9: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No, u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
5: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie będą zbierać pieczątki z odwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
10: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin ratować.
5: Festiwal potrwa do najbliższej środy. Obejmie 17 kin w 15 śląskich miastach.
4: Dobry wieczór. Tu Super

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: To jest ten dzień. Po kilku latach pojawia się w kinach kolejny film z cyklu Gwiezdne Wojny. Ale Disney proponuje bardzo bezpieczny kierunek i przygotował pełnometrażową i kinową opowieść pochodzącą z serialu Mandalorian. To jedna z najlepszych serialowych produkcji Disneya o Gwiezdnych Wojnach. I wiele zależy od powodzenia filmu Mandalorian i Grogu. Jeśli film się nie spodoba, przyszłość kinowych Gwiezdnych Wojen będzie zagrożona. A ja liczę po prostu na świetną filmową zabawę i porywające kino w klimacie Gwiezdnych Wojen. Inną komercyjną propozycją premierową w ten weekend jest film Pasażer. Kilka tygodni po rozpoczęciu nowego etapu życia i ruszenia w trasę, młoda para staje się świadkiem przerażającego wypadku, w którym ginie kierowca. Krótko po tym zdają sobie sprawę, że nie opuścili miejsca zdarzenia sami. Demoniczna istota, zwana pasażerem, nie spocznie, dopóki nie dopadnie ich obojga i nie zmieni ich życia w koszmar. Czyli horror w kinach, tak jak lubi wielu widzów. Zdecydowanie więcej jest w kinach propozycji studyjnych, autorskich i festiwalowych. Erupcja to intymna i szalona opowieść o spotkaniu, które zmieni wszystko, a jednocześnie filmowy list miłosny do Polski. Amerykański reżyser Pete Ox portretuje Warszawę jako miasto twórczej energii i wolności. W obsadzie mamy gwiazdy pierwszej wielkości, tę zagraniczną i tę polską. Jeden z najlepszych dla mnie tegorocznych nowych filmów to Milcząca przyjaciółka, wydarzenie zeszłorocznego festiwalu w Wenecji. To doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, połączenie filmu przyrodniczego z fabularnym. Milcząca przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązać głęboką relację z naturą i komunikować się z nią poza słowami. To film medytacja, który otula spokojem i napełnia mocą. Ważnym filmem są też Młode matki, podpisane przez słynnych belgijskich reżyserów braci Dardenne. Akcja ich nowego filmu rozgrywa się w domu opieki dla młodych matek. Poznajemy 5 nastolatek zmuszonych do tego, by zmierzyć się z trudami wczesnego macierzyństwa. Każda z dziewczyn, których los do tej pory nie oszczędzał, ma inną historię. Film przed rokiem zdobył na festiwalu w Cannes nagrodę za scenariusz. Werdykt to najnowszy film Jima Sheridana, autora m.in. Mojej lewej stopy i W imię ojca. To fikcyjny proces inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii. 12 przysięgłych, sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. A ostatnia z prezentacji to klasyczne Zawieście czerwone latarnie, które w odrestaurowanej kopii 4K powracają na duży kinowy ekran. I jak to z klasyką bywa, trzeba zobaczyć to arcydzieło na dużym kinowym ekranie. Do zobaczenia w kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: A to Allegro. I po reklamie. Super FM Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzyć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL-u. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, tak przynajmniej utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się dziś statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Kadencja Piesiewicza kończy się w kwietniu. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United, przekazał dziś angielski klub. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcą Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Portugalczyka Rubena Amorima. Z kolei Manchester City potwierdził dziś rozstanie po dekadzie z Pepem Guardiolą. Pół ligi zagra o coś w ostatniej kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka zapowiada się zatem arcyciekawie. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
3: Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
2: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
4: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
2: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka Ekstraklasy jutro o 17:30.
5: Dobry wieczór.

0: życiu. Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.
1: W kalendarzu 22 dzień maja, juwenalia trwają i z tego chyba najbardziej się cieszymy, że ta muzyka na żywo wybrzmiewa na szczecińskiej Łasztowni, ale też ta muzyka na żywo będzie wybrzmiewała teraz, za chwilę, tutaj w studiu Radia Super FM, bo jest ze mną Marcin Marcel Lasocki. Cześć, dzień dobry.
2: Czołem.
1: O, jak ładnie się przywitałeś takim swoim pięknym głosem. Powiedz, jak ci się podoba w ogóle w studiu Radia Super FM, bo jesteś pierwszy raz u nas.
2: Tak, bardzo powiem szczerze, przytulnie. Nie wiedziałem, że tutaj właśnie koło Radisona jest, ale bardzo eleganckie wejście, wszystko ładnie, zostałem ładnie przyjęty, także naprawdę dobrze się czuję.
1: Cieszę się. Ty najczęściej śpiewasz w większości na żywo. Raczej nie zdarza się takich opcji studyjnych, jak na przykład u nas w Radiu Super FM.
2: Tak, to prawda. Najczęściej lubię też występować na scenie, lubię aplauz publiczności, lubię jak ludzie na mnie patrzą i mam z nimi kontakt.
1: Gdzie możemy cię usłyszeć, powiedz?
2: Aktualnie na razie nigdzie. Śpiewałem dotychczas głównie albo w Pałacu Młodzieży, albo na Uniwersytecie Szczecińskim. W zeszłym roku występowaliśmy z Pałacem Młodzieży na 75-lecie w musicalu Casting. Można nas było tam usłyszeć w maju, w Teatrze Letnim, ale aktualnie poszedłem w zasadzie na swoje, śpiewam po swojemu, kiedy mogę, kiedy dam radę.
1: No i teraz dasz radę.
2: Tak myślę.
1: No dobra, a jaką piosenkę przygotowałeś dla nas dzisiaj?
2: To jest piosenka Chrisa De Berga, Here Is Your Paradise. Wziąłem ją ze względu na to, że po prostu to jest taka spokojna balladka, o której zawsze lubię zacząć śpiewać, jakieś próby czy jakieś podśpiewywanie. Po prostu tak łatwo idzie.
1: No i tak też pójdzie w studiu Radia Super FM. Marcin Marcel Lasocki tu w piosence Here is your paradise Chrisa De Berga specjalnie dla was.

0: Marcin Marcel Lasocki. Ja to mówię, mogę tak powoli to powiedzieć, bo ta piosenka tak nastraja takim pozytywnym vibe'em, takim spokojną nutą na dobre rozpoczęcie weekendu.
1: No, szczerze powiem, że tak. Zawsze tak powiewa takim ciepłym, taką wiosną i myślę, że po prostu dlatego ją tak bardzo lubię.
0: No, to jakbyś, powiem ci, jakbyś na przykład był głosem porannego budzika, to ja bym z łóżka nie wstawał, bym cię tego przesuwał tak później, tak mogłaby ta piosenka lecieć w kółko. Marcin Marcel Lasocki, tutaj w studiu Radia Super FM. Kolejna edycja programu Melanż Voice z Radiem Super FM już 27 maja. To będzie ostatnia edycja w tym miesiącu, a jeszcze dwie przed nami, 3 i 10 czerwca. Zapraszam was gorąco i serdecznie. Tam także będzie mnóstwo emocji, mnóstwo zabawy, między innymi zabawa w jaką to melodię. Będziesz, Marcel, razem z nami?
1: Mam nadzieję, jeszcze nie jestem pewien, ale chętnie bym dołączył, oj bardzo.
0: No to w takim razie widzimy się, a słyszymy z pewnością szybciej.
2: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
4: I po reklamie.
6: Jest 20. Wiadomości Super FM.
7: Właśnie wylądowały nasze pierwsze trzy samoloty F-35. Trump skrytykował Pentagon za wstrzymanie wysłania żołnierzy USA do Polski. Burgeromaniacy z całego kraju jadą do Łodzi. Zaczyna się festiwal burgerów.
4: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla kraju, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia jest też mało widzialny, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
8: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest tak, że ci to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
7: Polska kupiła 32 takie maszyny. Donald Trump powiedział szefowi Pentagonu, że nie powinien źle traktować Polski. Tak twierdzi amerykański dziennik Wall Street Journal. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Stało się to kilka dni po tym, jak Pete Hegseth z Pentagonu podjął decyzję, by wstrzymać rotację 4000 wojskowych do Polski. Według dziennika Trump miał powiedzieć Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem. Inicjatorzy krakowskiego referendum, które już w najbliższą niedzielę, zachęcali w ostatnich tygodniach do dopisywania się do rejestru wyborców. Chodzi o ewentualne odwołanie prezydenta. Ile osób skorzystało z takiej możliwości, sprawdzała Paulina Nawrocka.
9: Od stycznia wniosków o dopisanie się do listy wyborców wpłynęło ponad 3100. Wniosków jest dużo mniej niż przy wyborach prezydenckich, bo w przypadku głosowań lokalnych, a takie będzie niedzielne referendum, trzeba udowodnić, że w mieście się mieszka i żyje, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
10: Wymagane są dodatkowe dokumenty, czy to umowa najmu, rachunki za gaz, za prąd, za wodę, więc to nie jest takie proste, żeby z tej usługi skorzystać.
9: Do udziału w referendum uprawnionych będzie w sumie około 585 tysięcy mieszkańców.
7: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm opiekunkom po śmierci chłopca w Ząbkach pod Warszawą. Do tragedii doszło na terenie posesji, gdzie działa klubik dziecięcy. Dwulatek utopił się w oczku wodnym. Kobiety usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunkom grozi do 5 lat więzienia. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
7: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Gratka dla miłośników hamburgerów. W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
12: Wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
7: Festiwal Burger Fest w Łodzi potrwa do końca maja.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Polska Noc Kabaretowa 2026 wraca z nowym programem pod hasłem Siedmiu Wspaniałych. Na scenie Teatru Letniego w Szczecinie pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Kabaret Nowaki, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Smile, kabaret Moralnego Niepokoju, będzie Igor Kwiatkowski, kabaret K2 i Mariusz Kałamaga. Zobaczycie 7 premierowych skeczów przygotowanych specjalnie na trasę 2026, a wieczór poprowadzi kabaret K2. To wydarzenie od lat przyciąga publiczność szukającą dystansu do rzeczywistości. Baltic Neopolis Orkiestra świętuje 18. urodziny cyklem Impro Mai w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Odbędą się 2 kameralne koncerty w swobodnej wiosennej atmosferze. W sobotę usłyszycie kwartet smyczkowy, z kolei za tydzień 29 maja pianistyczną improwizację zaprezentuje Aleksander Jastrząb. Oba wydarzenia są bezpłatne. Tymczasem w Teatrze Polskim w Szczecinie nadal można oglądać spektakl Kora – Dziecko Słońca, poświęcony legendarnej wokalistce Korze. Muzyczną opowieść wyreżyserował Adam Opatowicz, a w główną rolę wciela się Adrianna Szymańska. Po temat polityczny i społeczny sięga teatr współczesny i w spektaklu Trump – Królewski Szlak stawia pytanie o rolę artysty wobec władzy. Tu pisarka próbuje walczyć słowem i literaturą. Spektakl porusza temat manipulacji, politycznego spektaklu i siły języka we współczesnym świecie. Monodram Niecierpki autorstwa i w wykonaniu Bibianny Chimiak zobaczycie w Teatrze Kana. Spektakl opowiada o psychicznej kondycji współczesnego człowieka, o samotności i napięciach codzienności. Twórcy łączą mroczny klimat z czarnym humorem i subtelną formą sceniczną. Z kolei żeglarski sezon na Jeziorze Dąbie otwierają regaty o Puchar Magnolii, organizowane przez Centrum Żeglarskie. Zawody odbędą się w sobotę i niedzielę i należą do najstarszych regat organizowanych w Szczecinie. Patronką wydarzenia jest słynny jacht Magnolia, zbudowany w szczecińskiej stoczni jachtowej. Choć regaty kojarzą się przede wszystkim ze sportem, w Szczecinie od lat mają także wymiar kulturalny i towarzyski. Otwierają sezon spotkań nad wodą i przypominają o silnych, żeglarskich tradycjach miasta. To był przegląd kulturalnych wydarzeń w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór. Tu Super FM.
4: Super.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Zaatakowali 12-latka na Pomorzu. Grożą im 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. Ciekawie, na ławkach trenerskich mistrz Polski przedłużył umowę z Nilsem Fredriksenem, a po 10 latach z Manchesterem City żegna się Josep Guardiola.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W rękach policji są już sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, a potem szarpie dziecko. Dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Policja szybko złapała agresora, a potem na komisariat przyszła agresorka.
3: W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
1: Sprawcom grożą za to 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. To w związku z zatrzymaniem ich przez izraelskie wojsko na wodach międzynarodowych. Aktywiści są już bezpieczni i podejmą kroki prawne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
4: Będą składane zeznania do prokuratury. Właściwie wszystkie kraje są zobowiązane, by to zrobić. W Polsce ze względu na artykuł 110 kodeksu karnego, który stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn skierowany przeciwko obywatelom Polski.
1: W związku z zatrzymaniem aktywistów flotylli wczoraj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany izraelski charge d'affaires. Polsko-ukraiński projekt zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia 3 szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Hulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
5: 40 łóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowych będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
1: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, czy mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
6: Mamy w tym momencie blisko 2-letnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
1: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Ukraina odzyskała w tym roku ponad 500 km² swojego terytorium, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji. Nils Fredriksen poprowadzi piłkarzy Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock, a wieczorem jutro odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. z rzędu Mistrzostwa Polski. Tymczasem swoją przygodę po 10 latach kończy trener Manchesteru City, Josep Guardiola. Nie podaje przyczyn, napisał w internecie, nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, a 3 lata temu także Ligę Mistrzów. 55-latek nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuować współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Jest 22. Wiadomości Super FM.
5: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski. Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
6: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
5: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
5: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
8: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
5: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza, dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
10: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
9: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
11: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
9: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
5: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30.
0: Radio

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.